0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Epet, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi po

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a od nas dowiecie się, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Wrosoundu, czyli o lipcowym wrocławskim festiwalu sobie porozmawiamy, ale zanim o tym, jak brzmi miasto, to najpierw o tym, jak wygląda i jak ma wyglądać. Wrocław wraca do tworzenia uchwały krajobrazowej, regulującej to, gdzie pojawiają się w naszym mieście reklamy. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
2: Chcemy wejść tą grupę miast, które mają już uregulowany status funkcjonowania obszarów zielonych, ale też i reklam w mieście, wizualizacji różnego rodzaju obiektów. To nie jest prosta sprawa. Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
3: My przez lata we Wrocławiu trochę się musieliśmy przyzwyczaić do tego, że chaos reklamowy w mieście jest czymś normalnym, ale musimy sobie powiedzieć jasno, nie jest. Nie jest i nie będzie.
1: Twierdzi wrocławska radna miejska Anna Kołodziej.
3: Ustawa jest dziurawa, ustawa wymaga prac, no ale my już nie chcemy dłużej czekać i nie będziemy dłużej czekać. Dlatego wracamy do prac nad uchwałą krajobrazową, ale chciałabym to jasno podkreślić, że my nie wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy bogatsi o bardzo dużo wiedzy i tu naprawdę chciałabym to podkreślić. Analizowaliśmy i rozstrzygnięcia nadzorcze z innych miast i wiele wyroków sądów z pomocą urzędników Rady, urzędników miejskich też kontaktowaliśmy się z innymi samorządami i wymienialiśmy się z nimi doświadczeniami i to nadal będzie się działo. Dlatego dzisiaj wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy kilka lat temu i jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia były nie tylko ambitne, ale żeby były przede wszystkim skuteczne. Skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów w tym temacie. To będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i tak chcemy, żeby ta uchwała funkcjonowała i żeby jej efektem było stopniowe, bo oczywiście nie może to się wydarzyć w jeden dzień, ale stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta, przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, bo musimy sobie to powiedzieć jasno, bardzo wiele, a właściwie ich znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie. I to są dla nas rzeczy najważniejsze, to jest największe wyzwanie, ale też dlatego wraz z tym dniem, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, będziemy głosować już samą uchwałę, wraz z jej wejściem w życie musi rozpocząć pracę zespół, nad jego kształtem i formą działania jeszcze dyskutujemy, ale zespół, który będzie odpowiadał za identyfikowanie tych naruszeń, które widzimy w przestrzeni miejskiej i który będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej. Bo musimy sobie powiedzieć jasno, przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym. Miasto nie jest tablicą reklamową. Miasto to jest miejsce do życia. Oczywiście zaprosimy mieszkańców do konsultacji społecznych. Po raz kolejny będziemy chcieli wysłuchać ich uwag. To będzie jedna z takich najważniejszych decyzji dotyczących wyglądu miasta na najbliższe dekady. Informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. W tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy, dlatego postaramy się trochę to odwrócić, raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały będzie po po prostu nielegalne.
1: Co ciekawe, zapytani przeze mnie wrocławianie mówią, że reklamy przeszkadzają im mniej niż kiedyś.
0: Żeby zasady były, to na pewno, natomiast nie widzę tego, żeby to byłby problem.
4: A szczerze mówiąc, ja nie zwróciłem uwagi na to.
5: Jeżeli jest droga pełna tych billboardów, jest, no to już jest coś okropnego, bo wiem, że jeżdżę i zamiast patrzeć na drogę, to człowiek patrzy na te billboardy.
6: Są większe problemy niż reklama, typu śmieci, typu szczury.
1: A teraz już nie o problemach, a o przyjemnościach, czyli o nadchodzącym festiwalu WroSound.
7: Cześć wszystkim, jestem Kuba Więcek, jestem saksofonistą, producentem, ale też dyrektorem artystycznym festiwalu WroSound.
1: Właśnie, WroSound się zmienia. Jaki był pomysł na tegoroczną edycję i czy to jest tak w ogóle, że to się wymyśla najpierw, jakie to ma być i później się układa line-up, czy stwierdzasz jako dyrektor artystyczny, że chcesz tych, tą i tego i z tego się układa jakoś klimat?
7: Czuję, że ten line-up najbardziej po prostu jakoś odwzorowuje to, kim ja jestem jako osoba. Ja właśnie pomimo tego, że jestem saksofonistą, jazzmanem, to bardzo szybko zacząłem flirtować z innymi gatunkami muzycznymi. No i właśnie ten festiwal trochę pokazuje tą taką różnorodność, że właśnie tego jazzu tak dosłownie nie ma aż tak dużo, ale ta muzyka jazzowa i bardzo mocno jest w tych wszystkich innych zespołach, które są. Właśnie nie wiem, jak są ci raperzy, na przykład oni wykonują swoją muzykę z instrumentalistami na scenie, którzy właśnie trochę są z tej takiej sceny jazzowej. Jazz właśnie ma w sobie dużo jakiegoś takiego eksperymentu, chęci pokazywania jakichś nowości. No i też ten nasz line-up jest taki, że jest tam dużo jakichś świeżych rzeczy, czegoś, czego słuchają młode osoby, czegoś, co po prostu jakoś, nie wiem, angażuje dzisiaj tych ludzi do tego, żeby iść w jakimś kierunku, nie tylko właśnie jako po prostu słuchanie muzyki, ale też jako osoby generalnie, jak oni żyją.
1: A jak on powstawał?
7: Ten line-up powstał w taki sposób, że po prostu tak naprawdę szukam rzeczy, które są dla mnie jakieś takie ciekawe do słuchania, to są rzeczy, których po prostu ja na co dzień słucham, inspiruję się nimi. Też generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego słuchają i właśnie szukam jakichś takich odpowiedzi na to, czym są dzisiaj jakieś trendy w muzyce i jakby staram się to pokazywać na festiwalu. Coś, co jest też dla mnie ważne, no to festiwale w Polsce mają to do siebie, że wielu artystów się na nich powtarza. Jest bardzo ten line-up powtarzalny, jakiś taki, można go przewidzieć, a tutaj staram się jednak, żeby było coś takiego, że oglądamy to. Jest oczywiście parę jakichś takich nazwisk, które są znane i nie wiem, przez ludzi szanowane, ale to są właśnie też jakieś takie nazwiska, które kojarzą się z jakąś taką właśnie poszukiwaniem, z jakimś eksperymentem, a tak to no, dużo jest takich zespołów z różnych bardzo bajek, że ciężko, żeby jedna osoba znała te wszystkie światy, które będzie można w trakcie festiwalu odwiedzić.
1: Właśnie, ja przyznaję, że nie wszystkich artystów z tego line-upu znałam wcześniej. Opowiedz proszę o tym, kogo będzie można usłyszeć.
7: Będziemy mieli wielu artystów z zagranicy. Mamy dwóch wspaniałych headlinerów. Pierwszy jest to zespół Sonlux. To jest amerykański bodajże skład, już bardzo znany od wielu lat. Byli teraz nawet nominowani do Oscarów za ścieżkę dźwiękową, którą zrobili do filmu. Oni grają już tak naprawdę wiele lat. To jest taka muzyka, właśnie dla mnie jako dla muzyka jazzowego jest to bardzo bliskie, no bo dla mnie to jest oczywiste, że oni z tym jazzem mają dużo wspólnego, ale oni właśnie dużo eksperymentują w jakimś takim rocku progresywnym, elektronice. I oni będą grać w pierwszy dzień. Pierwszy dzień generalnie ma to do sobie, ma on to do siebie, że on jest taki troszeczkę bardziej hip-hopowy, trochę bardziej brudniejszy, jeśli chodzi o tą taką stylistykę. Jest tam jakby wiele właśnie hip-hopu, eksperymentu. A drugi dzień, gdzie headlinerką jest Alice Fibilu, to jest afrykańska wokalistka, która obecnie mieszka w Berlinie, jest taki bardziej indie rockowy, jakiś taki pop, alternatywno-popowy, więc jakby to jest jakiś taki podział, który się wytwarza na festiwalu. Więc mamy tych dwóch headlinerów, którzy są z zagranicy. Jest też holenderski zespół Yin Yin, to jest muzyka gitarowa, taka alternatywno popowa, psychodeliczna. Jest skład z Nigerii, Kabosze, to jest taki jakby hip-hop w stylu, bym powiedział, Tylera The Creatora. Jak ich usłyszałem, no to właśnie z tym mi się skojarzyło, że trochę Tyler, ale afrykański. Mamy jeden z najbardziej poznawalnych teraz zespołów właśnie jazzowych, tej takiej sceny idącej z tego takiego, tym nurtem brytyjskim, Moses Uffy Trio, oni są jakby z Berlina. I jest cała plejada polskich wspaniałych artystów, artystek. Są właśnie wrocławskie akcenty, Dawid Tyszkowski, wspaniały wokalista, czy Astlip, wschodzący raper. Będzie też Kosma Król, Karuzelka, Daria ze Śląska, W Czasy Orkiestra, to jest taki zespół już z dużym stażem i będą grać w takim, z takim projektem, gdzie swój zespół rozbudowują o dodatkowe instrumenty. Jest jakby premiera tego w Polsce, nigdy nie było to grane u nas. Będzie zespół De Casino, Mlecze, włoska wokalistka Gaia Banfi. Tak.
1: Właśnie, to chyba najwięcej zagranicznych artystów w historii ProSoundu.
7: Tak, no w zeszłym roku chyba mieliśmy, nie wiem, tak strzelam, czwórkę, piątkę, a teraz chyba 6 albo 7 nawet.
1: Ale też ten wrocławski akcent będzie.
7: Tak, to jest właśnie zawsze było ważne dla festiwalu. No i właśnie tutaj mamy Dawida Tyszkowskiego, który jest jeden z moich ulubionych polskich wokalistów, który właśnie otarł się o taki bardzo mocny jakby mainstream w pewnym momencie, a potem zszedł do jakiegoś takiego mocnego eksperymentu i teraz jest tam gdzieś pomiędzy w tym wszystkim i to właśnie taka muzyka gitarowa, alternatywna indie, która jest mi bliska. No i właśnie wschodzący raper, który już jest dosyć uznany na tym takiej młodej scenie, czyli Astlip.
1: Tak patrząc na to, czym się zajmujesz, to wydaje mi się, że lubisz odnajdywać się w trochę nowych rolach za każdym razem. Jak ci jest w tej roli właśnie dyrektora artystycznego w ProSoundu? Drugi już rok.
7: Tak, to jest drugi rok. No jest mi bardzo dobrze, bo po prostu motywuje mnie to do jakiegoś takiego rozwoju, do tego, że ja generalnie jako muzyk, który cały czas tak mówię, tworzy rzeczy, staram się być bardzo mocno na baczności z tym, co dzisiaj w muzyce jest świeże i ciekawe. Też jakby sam organizuję dużo koncertów z własnym zespołem, więc jakby staram się cały czas oglądać, co dzisiaj porywa tłumy i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, że mogę potem to przenieść na właśnie bycie dyrektorem artystycznym i te swoje doświadczenia mieszać, więc jakby czuję się w tym bardzo dobrze i płynnie.
1: Właśnie, bo ty będziesz na scenie też obecny w innej roli niż muzyka. Mówię o scenie społecznej. Opowiedz o tym, co to jest za część festiwalu.
7: Tak, właśnie w tym roku robimy po raz pierwszy takie... Staramy się z tym festiwalem bardziej wyjść do publiczności w ten sposób, żeby publiczność mogła dużo bardziej się zbliżyć do artystów występujących, do tego, żeby po prostu jakby... Nie jestem jakimś takim festiwalem jakby mega dużym, więc jakby jest na festiwalu bardzo intymnie, jakby wszyscy mają bardzo mocną możliwość do tego, żeby wejść w relacje z artystami. No i właśnie ta scena powstaje po to, żeby jakby móc wspólnie nawiązać jakiś dialog, żeby móc jakby wspólnie jakby podyskutować, żeby po prostu trochę oddzielić tą taką granicę, że artyści są właśnie nie wiadomo kim, tylko właśnie, że wszyscy jakby jesteśmy ludźmi, mamy jakieś wspólne tematy i jakby łączą nas jakby te same problemy i wszyscy razem się możemy inspirować.
1: I co jest w programie tej sceny?
7: No tam będzie jakby dużo jakichś różnych po prostu rozmów na temat po prostu muzyczne, dużo, no to też jakby jest dużo jakichś takich, no zależy to trochę od publiczności, jakby co, jakby czego ona jest ciekawa, może jakby właśnie sama wyjść z tą inicjatywą, jakby to jest, przede wszystkim chodzi o to, żeby się na to jakby otworzyć.
1: To będzie tak równolegle do koncertów przed nimi, jak to jest pomyślane?
7: To będzie równolegle, to jakby są wszystko wydarzenia, które się będą działy chyba w trakcie. Jakby dużo rzeczy jakby się dzieje jakby na zakładkę, jakby kiedy trwa jakiś jeden koncert na dużej scenie, to jednocześnie jest na mniejszej, jakby staramy się, żeby te rzeczy no działy się, jakby też chodzi o to, że mniejsza scena niekoniecznie jakby pomieści całą publiczność dużej sceny, a mamy na mniejszej scenie naprawdę dużo jakichś fajnych koncertów, więc to jest też alternatywa dla osób, które może chcą na chwilę odpocząć od muzyki, posłuchać trochę jak ludzie po prostu sobie rozmawiają, to też jest jakby ciekawe doświadczenie, wydaje mi się.
1: ProSound 17 i 18 lipca na placu przed Impartem przy ulicy Mazowieckiej, czyli w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
10: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
9: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
10: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
9: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
10: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
9: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
10: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
9: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
10: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paru na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
9: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
10: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki. Po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach. Więc no myślę, że bardzo pozytywnie. Stąd też pomysł na kontynuowanie.
9: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
10: Miejsc jest tak samo 40.
9: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
10: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększenia tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
9: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
10: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy trzy bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, natomiast i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe.
9: Ruchowe, po prostu ruchowe.
10: Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
9: Poprzednie edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
10: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
9: I czym ona się najbardziej była? Czym ona najbardziej była zainteresowana?
10: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
11: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
10: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
11: Mhm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
10: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
11: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
10: Nie.
11: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
10: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są 2-dniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
11: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
10: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
11: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji było osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
10: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
11: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
10: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturii jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
11: właśnie,
10: po prostu...
11: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
10: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
11: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parująca od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
12: Zakaz ruchu na Placu Solnym we Wrocławiu przedłużony do końca wakacji. Był wprowadzony pilotażowo i widocznie albo trudno ocenić efekty tego pilotażu na razie, albo są dobre i po prostu jest przedłużany. każdym razie plac dalej będzie zamykany wieczorami i na weekendy.

0: w tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Co roku odwiedzamy inne osiedle. W tym roku jesteśmy na południu miasta i jest to osiedle Borek.
2: Nadchodzi Europejska Noc Literatury, czyli czas, w którym znane osoby będą czytać fragmenty książek w takich miejscach Wrocławia, do których na co dzień często nie da się wejść. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i będziemy opowiadać o tym wydarzeniu, ale wcześniej też o 10. urodzinach pawilonu Czterech Kopuł.
3: Aż trudno uwierzyć, że minęło już 10 lat od kiedy udostępniliśmy publiczności pawilon Czterech Kopuł. Dekada. Barbara Bana jest zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Myślę, że sporo fajnych, ciekawych wystaw. Cieszę się, że to miejsce zostało przez wrocławian, dolnoślązaków jakby polubione, zaakceptowane. Nie narzekamy na brak publiczności. Staramy się, aby w tych naszych białych przestrzeniach pokazywać Państwu to, co najciekawsze w sztuce współczesnej, pokazywać klasyków. Przypomnę, że oglądaliśmy tutaj choćby wystawy Henry'ego Moore'a, Magdaleny Abakanowicz, Bożeny Biskupskiej, Marii Pińskiej-Bereś i mamy w planach także na pewno bardzo ciekawe i atrakcyjne wystawy. Ale poza wszystkim innym pawilon to jest miejsce otwarte na takie działania interakcyjne, teatralne. Spotykamy się tu z pisarzami, realizujemy rozmaite warsztaty, projekty badawcze.
2: No i dom dużej kolekcji.
3: Rzeczywiście nasza kolekcja rozrasta się. To już 20 tysięcy eksponatów. Co roku staramy się do tej kolekcji kupować nowe obiekty i co roku te obiekty Państwu na wystawie stałej pokazujemy, dbając o to, aby zachować balans pomiędzy pracami historycznymi, więc artystów już nieżyjących, a tymi wciąż aktywnie działającymi na polu sztuki.
4: Iwona Dorota Bigos, kierowniczka pawilonu Czterech Kopuł. To były lata bardzo intensywne, bardzo ciekawe. Wiele rzeczy się nauczyłam. Poznałam całą rzeszę bardzo ciekawych osób. Miałam przyjemność pracować z artystami największej klasy. I myślę, że wystawy, które udało mi się tutaj współkuratorować, były jednym z takich bardziej problemowych przedstawień tego, co się dzieje w sztuce współczesnej.
2: Jakie wystawy możemy oglądać w pawilonie teraz i co w przyszłości?
4: Na razie w pawilonie wystawa stała, też taka już troszeczkę odmieniona, bo ona się, mimo że nazywa się stała, ciągle się zmienia. Natomiast jesteśmy w trakcie przygotowywania wystawy stulecia o sztuce śląskiej średniowiecznej, którą otworzymy pod koniec lipca oraz przygotowujemy już kolejne wystawy.
2: Jeszcze chciałam właśnie do kwestii organizacji wystaw przejść. Czy to jest łatwa czy trudna przestrzeń wystawiennicza? Jakie są jej wyzwania?
4: To jest bardzo piękna przestrzeń wystawiennicza, no ale oczywiście jest też przestrzenią trudną, gdyż ten amfiladowy układ czasami pomaga, a czasami jednak jest pewną przeszkodą, więc no i ta nasza biel też ogranicza działania. Natomiast to jest piękny budynek z dobrym światłem, wspaniałą atmosferą. To się dobrze pracuje.
2: A ta biel dlaczego wpływa na te działania?
4: No bo czasami trzeba ją wykluczyć albo zmienić i to jest bolesne.
2: Znamy też długofalowe plany pawilonu Czterech Kopuł. W tej przestrzeni od października przyszłego roku będzie można zobaczyć wystawę prac Aliny Szapocznikow.
5: Małgorzata Micuła, pawilon Czterech Kopuł.
2: No właśnie, jeszcze trochę czasu do wystawy, ale już jest zapowiadana, bo to pewnie będzie duże wydarzenie. Proszę o niej opowiedzieć.
5: Tak, to będzie ważne wydarzenie, między innymi dlatego, że to będzie pierwsza bardzo duża wystawa Aliny Szapocznikow po 25 latach w Polsce. I do tej pory, przez ostatnie kilka lat, jej wielkie monograficzne wystawy odbywały się, co ciekawe, za granicą, poza granicami Polski, między innymi w Niemczech i we Francji. Na wystawie pokażemy cały zbiór prac Aliny Szapocznikow z naszej kolekcji, która, co ciekawe, była budowana dosyć wcześnie już, bo od 1968 roku, czyli jeszcze za życia artystki. I wystawa będzie oczywiście wzbogacona o liczne wypożyczenia z innych instytucji muzealnych, między innymi z Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie obecnie można oglądać też taką mniejszą ekspozycję poświęconą twórczości Szapocznikow, z Muzeum Sztuki w Łodzi czy z MSN-u w Warszawie.
2: A jakie zbiory ma Wrocław?
5: Wrocław ma jedne z największych zbiorów Aliny Szapocznikow. Ten zbiór liczy około 30 obiektów. To są przede wszystkim prace rzeźbiarskie, ale znajdują się w nim też przykłady prac rysunkowych i jedna fotografia przedstawiająca Alinę Szapocznikow to nie jest fotografia jej autorstwa, wykonana przez Marka Holzmana w latach 50. u niej w pracowni w Warszawie.
2: Na tę wystawę jeszcze poczekamy, bo ma być prezentowana w pawilonie od jesieni przyszłego roku, a już tego lata kolejna, 15, czyli jubileuszowa edycja Europejskiej Nocy Literatury. Choć przy tym wydarzeniu szczególnie ważna jest liczba 10. Zaraz przekonacie się dlaczego.
1: Kuba Żary, Wrocławski Instytut Kultury.
2: Zapowiadamy Europejską Noc Literatury. Jeszcze trochę czasu, ale

0: bardzo prostej czynności, czyli wspólnego słuchania tego, jak ktoś dla nas czyta na żywo. Podczas Europejskiej Nocy Literatury przez jeden wieczór na jednym osiedlu w Wrocławiu odwiedzamy 10 różnych lokalizacji, które na co dzień są często niedostępne dla odwiedzających, dla zwiedzających, więc to też taka wyjątkowa okazja. I w każdym z tych 10 miejsc czeka na nas aktor albo aktorka, to często są znane nazwiska i znane twarze, którzy przez cały wieczór czytają dla nas książki, głównie europejskie, czytają na żywo, dziesięciokrotnie, więc można sobie absolutnie indywidualnie zbudować tą ścieżkę, w jakiej kolejności chcemy posłuchać tych fragmentów i jakie miejsca chcemy kiedy odwiedzić. Wrocławianie i wrocławianki już pewnie przyzwyczaili się do tego, że Europejska Noc Literatury podróżuje po mieście. Co roku odwiedzamy inne osiedle. W tym roku jesteśmy na południu miasta i jest to osiedle Borek. Osiedle, które z jednej strony można kojarzyć z tą willową zabudową, która tam powstawała w XIX wieku i na początku XX wieku głównie, ale też z Parkiem Południowym i w Parku Południowym też na pewno będzie można nas znaleźć. Więc to taka zielone miejsce na mapie Wrocławia i myślę, że będzie to bardzo przyjemny spacer w letniej aurze, bo jak co roku Europejska Noc Literatury to wydarzenie, które odbywa się latem, odbywa się pod koniec sierpnia. W tym roku 22 sierpnia spotkamy się na wrocławskim Borku.
1: No i gwiazd jest tutaj dużo, bo można powiedzieć o kuratorze, o właśnie aktorach czytających, o tytułach, które będą czytane. No to tak, mamy już na pewno osobę kuratora. Opowiedz o nim, proszę, kilka słów.
0: W tym roku kuratorem jest wrocławski twórca. Twórca związany z Wrocławiem na różne sposoby, bo Filip Zawada, który jest autorem tegorocznego programu i który związany jest hasłem Wspólnota. Pod takim hasłem w tym roku spotkamy się na Europejskiej Nocy Literatury. Filip Zawada to twórca, który związany jest z różnymi dziedzinami sztuki. On jest pisarzem, jest fotografem, jest muzykiem. To, co zaproponował dla nas, to takie przyjrzenie się temu przez perspektywę tych 10 książek, które będziemy czytać, jak budowana jest wspólnota, w jakich wspólnotach możemy uczestniczyć, jakie znaczenie może mieć dla nas to, że nie jesteśmy sami, tylko właśnie jesteśmy połączeni z innymi ludźmi, co wydaje nam się takim bardzo istotnym i bardzo ważkim tematem, nad którym możemy się dzisiaj pochylić przez perspektywę tych 10 europejskich książek. Niewiele jeszcze zdradziliśmy na temat programu Europejskiej Nocy Literatury, ale tak, wiemy, że wszystkie książki będą związane hasłem Wspólnota i znamy już dwa tytuły. Jeden to książka, która ma taką nieoczywistą europejską proweniencję, bo co prawda powstawała w Warszawie, ale jest jej autorka jest Azjatką. Han Kang napisała Białą Elegię, będąc na rezydencji artystycznej w naszym kraju. I ta koreańska noblistka pisze w tej książce o swojej wspólnocie rodzinnej, bo pisze o swojej relacji z siostrą. Druga książka zabierze nas na Węgry. Tutaj Sándor Márai i jego Księga Ziół. To na razie dwie propozycje, które zdradziliśmy z naszego całego programu, a książek w programie oczywiście będzie 10, więc zachęcamy do śledzenia naszych kanałów, bo już wkrótce zdradzimy kolejne tytuły.
1: Mhm. Czyli kluczem ich doboru jest oczywiście hasło, ale to muszą być europejskie tytuły i czy współczesne, czy nie tylko?
0: Europejska Noc Literatury jest takim formatem, który nie jest organizowany tylko we Wrocławiu, tak w ogóle powstał w Czechach i kiedy Wrocław przygotowywał się do roli Europejskiej Stolicy Kultury, to pożyczyliśmy go od naszych południowych sąsiadów i clue tego formatu, tego projektu była taka literacka podróż po Europie, więc rzeczywiście przyjrzenie się temu, jaka literatura powstaje na naszym kontynencie. Na przestrzeni lat ten format we Wrocławiu nieco rozszczelniliśmy i pojawiają się w naszym programie także pozycje spoza Europy, ale jednak trzonem programu są książki europejskie, jest przyjrzenie się rzeczywiście krajobrazowi literackiemu naszego kontynentu i kluczem są zawsze te motywy przewodnie, tematy, w taki sposób budujemy program.

0: Ale okazuje się, że na ten zaproponowany temat udaje się znaleźć książki tworzone właściwie w każdym zakątku Europy.
1: Mhm. Czyli informacje o pozostałych tytułach jeszcze przed nami, o nazwiskach czytających i miejscach konkretnie oprócz tego Parku Południowego też przed nami?
0: Tak, już wkrótce będziemy opowiadać więcej na temat tego, jakie miejsca będziemy odwiedzać na Borku i kto będzie z nami. Jesteśmy w pełni świadomi, że różne grupy osób, które odwiedzają Europejską Noc Literatury, czekają na różne informacje, niektórzy czekają na informacje o książkach, niektórzy właśnie chcieliby dowiedzieć się, jakie niezwykłe miejsca w tym roku odwiedzimy, no a dla innych pewnie te nazwiska czytających będą języczkiem uwagi, dlatego zachęcamy do śledzenia naszych kanałów, bo już wkrótce będziemy zdradzać więcej na temat programu. Europejska Noc Literatury zbliża się wielkimi krokami, więc te największe ogłoszenia już wkrótce przed nami, już za kilka tygodni będziemy wiedzieć dużo, dużo więcej na temat programu.
1: Tymczasem trwa nabór wolontariuszy tego wydarzenia. Kogo i do czego szukacie?
0: Europejska Noc Literatury to jest wydarzenie, które dzieje się przez jeden wieczór, ale jest takim wydarzeniem, które właściwie dzieje się na całym osiedlu równolegle, dzieje się te 10 czytań, ale i wydarzenia towarzyszące. Jeżeli byli Państwo z nami, to pewnie Państwo pamiętają z poprzednich edycji te fale osób, które przetaczają się przez ulicę, więc jest to naprawdę olbrzymi projekt, olbrzymi wysiłek również, dlatego co roku zapraszamy do pomocy nam przy organizacji tego wydarzenia wolontariuszy i tutaj ta pomoc będzie wyglądać na bardzo różne sposoby. To jest przede wszystkim uczestnictwo w organizacji takim produkcyjnej organizacji tego wydarzenia. To też jest okazja, żeby od kulis zobaczyć, jak Europejska Noc Literatury, jak wydarzenie o tej skali, bo co roku odwiedza nas 13-14 tysięcy uczestników, jak wydarzenie o tej skali jest organizowane. To jest taka dość wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, jak robi się takie wydarzenie. Na zgłoszenia wolontariuszy czekamy do 8 sierpnia i co prawda jest kilka obszarów, które wskazujemy, że to są te miejsca, w których być może będziemy szukać pomocy, czy to jest pomoc przy zarządzaniu publicznością, czy współpraca z czytającymi i wsparcie ich na miejscu.
1: Ale to pewnie niezła gratka.
0: To na pewno jest niezła gratka, ale dajemy też szansę potencjalnym wolontariuszom i wolontariuszkom, żeby wskazali nam, w czym oni się czują dobrze i w jaki sposób mogliby wesprzeć Organizację Europejskiej Nocy Literatury.
1: Czyli to jest praca tego jednego dnia, 22 sierpnia, czy wcześniej, później?
0: To jest praca, która może się zacząć wcześniej w tym okresie przygotowawczym, natomiast oczywiście wszystkie ręce na pokład 22 sierpnia, czyli w dzień, w którym odbywać się będzie 15. edycja Europejskiej Nocy Literatury.
2: Na koniec mam jeszcze dla Was trochę liczb. W trakcie dotychczasowych edycji Europejskiej Nocy Literatury 138 osób przeczytało słuchaczom fragmenty 135 książek. A działo się to na 11 wrocławskich osiedlach.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dawny szpital psychiatryczny stał się miejscem inspiracji dla artystów. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. W ten gorący ostatni czas udało mi się jednak dotrzeć na wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie na wernisaż już 24. przeglądu sztuki Survival. Tegoroczna edycja zawitała do dawnej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych Uniwersytetu Medycznego i przypominając historię tego obiektu na Bujwida, budowano go na przełomie XIX i XX wieku, a to wydarzenie, jakim było jego wybudowanie, no było niezwykle ważną inwestycją z zakresu nauk medycznych w naszym Wrocławiu. Dodam, że pracowali tam wybitni lekarze i naukowcy, na przykład, słuchajcie, Alzheimer. Wracając jednak do teraźniejszości, no to na otwarciu Survivalu było gorąco i nie tylko przez pogodę. Zresztą posłuchajcie.
4: Magdalena Basak, kuratorka.
5: Dużo się dzieje, słychać, że jest mnóstwo ludzi. Chyba się cieszysz z tego otwarcia.
4: Tak, dużo było emocji przed tym otwarciem, bo montaż zaczęliśmy już na początku czerwca. Od 1 czerwca jesteśmy w tym miejscu, więc to ponad 3 tygodnie prac w tych opuszczonych budynkach.
5: No i tegoroczna edycja jest o tyle wyjątkowa, że to miejsce naprawdę dla Wrocławia jest ważne, ale też w takim kontekście, że ci, którzy nigdy tutaj nie byli, mogą je poznać.
4: To jest domena Przeglądu Sztuki Survival, że od 24 lat odkrywam.
5: Ale to mam wrażenie, że jest jednak, jednak inne niż poprzednie, że to miejsce, bo chodzi mi o to połączenie z nauką, że wydaje mi się, że robi wrażenie.
4: Tak, myślę, że tutaj to połączenie z nauką jest bardzo ciekawe. Co prawda mieliśmy już taki survival, który odbywał się w farmacji. To był dawny budynek Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie dziś jest biurowiec. Natomiast ta klinika jest wyjątkowa, bo ona już powstała przed wojną i pracował tutaj ten Alois Alzheimer. Nieco dalej w innym kompleksie klinicznym, też wybudowanym w podobnym czasie, już po wojnie pracował Wiktor Bros, polski kardiochirurg, dzięki któremu mamy ten tytuł Falec w sercu. A przestrzeń ma duszę w tym miejscu. Jednak to, jak został zaprojektowany ten kompleks na początku XX wieku, był z myślą o zdrowiu psychicznym, z ówczesną wiedzą, więc mamy tutaj tą zieleń, która została zaprojektowana jako taki ogród leczniczy. I te rośliny wciąż tu rosną, nie zostały wykarczowane, oczywiście nieco straciły swój kształt, ale jednak wciąż to czujemy. I kiedy przechadzamy się po wystawie, po salach, to ta zieleń wychodzi zza okien, wybucha, a jednocześnie jednak szlachetność starego budownictwa jest wciąż tutaj aktywna.
5: Taka może prozaiczna sprawa, ale no mamy tegoroczne upalne lato i ta zieleń też zdecydowanie pomaga i wydaje mi się, że sprzyja temu, żeby tutaj ludzie przychodzili.
4: To prawda. Co prawda nie ma tu klimatyzacji, ale stare mury bardzo dobrze trzymają przyjemny chłodek, a zieleń jest zdecydowanie koi. Szczególnie, że niedaleko jest Odra, więc ten chłód tutaj się fajnie zachowuje.
5: Wiem, że na pewno klinika wyobrażeń to odpada w tym znaczeniu, że na pewno, bo chciałam zadać pytanie, która praca by była twoja ulubiona, więc ta klinika odpada. Oni mogą słuchacze u nas posłuchać, ale oprócz tego, jakbyś miała powiedzieć jedną rzecz, która cię w tym roku zaskoczyła?
4: Szczerze mówiąc, byłam tak zajęta przygotowaniem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń, że dopiero teraz tak naprawdę skorzystam z wystawy głównej. Co prawda widziałam tę pracę w przygotowaniu. Moją ulubioną pracą na ten moment, którą widziałam, jest Palec w dupie. Jest to znakomita rzeźba, bardzo klasyczna.
5: No i zgadza się, może nie, że zgadza, ale jest bardzo podobna do samego hasła festiwalu tegorocznego.
4: Tak, zdecydowanie jest tu pewne nawiązanie. Mamy kilka prac, które nawiązują do różnych części ciała. Jedna z nich, w sumie to chyba jest moja ulubiona na ten moment, bo to jest Antek. Głowa chłopaka, który po prostu miał wypadek, została ta głowa zeskanowana i koledzy z Politechniki zrobili z niej wydruk 3D. Ten poprzedni wydruk był po prostu zrobiony do badań. Jest to praca rozproszona, ta głowa pojawia się w różnych częściach kompleksu, więc warto też pobawić się taką grę wiejską i rozglądać się za tymi głowami.
6: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz i jestem członkinią zespołu kuratorskiego Przeglądu Sztuki Survival.
5: Tegoroczna edycja, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, no myślę, że lepszego do inspiracji nie można było znaleźć.
6: Tak, ten budynek ma ze sobą bardzo ciekawą historię, jest ważną częścią tkanki urbanistycznej Wrocławia. Dla wielu osób oczywiście wiąże się z bardzo trudnymi doświadczeniami, ale był też sam budynek, sam kompleks klinik inspiracją dla naszego hasła Palec w sercu, które łączy się dokładnie z dziedzictwem kardiochirurgii wrocławskiej.
5: To połączenie sztuki i nauki jest chyba obecnie bardzo popularne.
6: Być może. Myślę, że sztuka zmaga się z wyzwaniami, które stoją przed nauką, ale też z negacją nauki, która towarzyszy współczesnym społeczeństwom. My chcieliśmy się przyjrzeć tej ciemnej stronie nauki. Nie do końca temu, co jest na afiszach i tym wspaniałym zdobyczom, które niby pchają cywilizację do przodu, ale temu, co czasami pozostaje trochę w ukryciu. Myślę, że jest to przede wszystkim próba spojrzenia na naukę z artystycznej strony, z trochę innej perspektywy wydobycia tych ciekawych tematów, unikalnych opowieści. Sztuka mówiąca o nauce oczywiście nie jest nauką, ale to raczej chodzi o próbę spojrzenia na rzeczywistość badawczą, technologiczną, wiedzową, która nas otacza z tej zaskakującej strony.
5: No to zaskakującej, co zaskoczy w tym roku tutaj odwiedzających?
6: Co jest zaskoczy? Jak co roku prace są usytuowane w bardzo unikalnych, niedostępnych na co dzień przestrzeniach. Samo już to spotkanie szpitalnej, klinicznej architektury z najnowszą sztuką współczesną, często tworzoną specjalnie do tych przestrzeni, zawsze jest wielką niespodzianką. Mamy wspaniałych kilka instalacji kinetycznych, mamy pracę wideo, jest kilka obiektów malarskich. Całkiem dużo instalacji i obiektów rzeźbiarskich, które myślę mogą być dużym zaskoczeniem. No i oczywiście bardzo bogaty program towarzyszący.
5: A z twojej perspektywy, czemu ten festiwal jest tak bliski twojemu sercu?
6: On jest bliski mojemu sercu z wielu powodów. Ja jestem członkinią zespołu już od 6 lat. Survival zawsze był taki...
5: Jak słychać, są tu i najmłodsi, i ci starsi, więc z tego festiwalu mogą korzystać może korzystać każdy niezależnie od wieku. No ale właśnie, wracając do tego, dlaczego jest bliski twojemu sercu?
6: Myślę, że właśnie ta kwestia, że mamy na Survivalu prawdopodobnie najbardziej różnorodną publiczność spośród imprez tego typu. Przychodzą do nas osoby, których często to jest jedna wystawa w roku i one też się tutaj dobrze czują. Bardzo nam zależy na tym, żeby być jak najbardziej otwartymi i myślę, że to jest ta bliskość, którą chcemy budować.
2: Tak jak usłyszeliście od Magdy Basak czy Małgorzaty Miśniakiewicz z zespołu kuratorskiego przeglądu sztuki Survival, no to wydarzenie to przyciąga co roku tysiące zupełnie różnych osób. W tym roku tematem przewodnim jest palec w sercu, co wspomina kardiochirurga, który wkładał palce do serc pacjentów. To może was zaskoczy, ale tak jak wspominała Magda, tych zainteresowanych zaskoczył palec włożony gdzie indziej.
7: Palec w dupie.
8: No po co już na którąś edycję? Odwiedzam też różne wystawy nasze galerie, także to jest takie wydarzenie, na którym warto być.
9: Trochę straszne, ciemne, brzydko pachnie. Brzydko pachnie w związku z obecną tu sztuką. Może, bo jak na przykład robi coś na nas wrażenie, to wydzielamy jakieś my zapachy jako ludzie.
10: No mi się najbardziej podobały te kołdry, takie, co się zwijają, bo nie wiedziałam w ogóle, co to jest, jak na to spojrzałam i dopiero musiałam przeczytać opis, żeby się dowiedzieć. Bo każdy ma swoją interpretację, moim zdaniem, i no każdy sobie interpretuje to jak uważa.
11: Bardzo poruszających, jest dużo poruszających prac.
12: Miejsce przede wszystkim, ale też historia, na pewno dużo elementów jakichś opowiadających o wojnie. Ojejku, no na pewno jest to super szansa na obejrzenie miejsc, do których może nie tracę, nie mam normalnie wstępu zwykle, ale też byłam na Survivalu, ale 2 lata temu.
13: Myślę, że taka wystawa nowoczesna bardzo pasuje do starych wnętrz kliniki. Szczególnie właśnie biorąc pod uwagę gdzieś jej taką długą historię tragiczną, to nadanie temu miejscu nowej jakiejś takiej perspektywy jest bardzo ciekawe. Tutaj nie tylko same instalacje artystyczne są ciekawe, ale też właśnie wnętrze jest częścią, mam wrażenie. Więc można eksplorować z jednej strony tą historię, z drugiej strony właśnie tą sztukę nowoczesną.
14: Otaczają mnie przede wszystkim ludzie, którzy tutaj tworzą klimat tej wystawy, ale widzę 7 płyt metalowych, które są związane ze sztuką, ale dokładnie jeszcze ich nie rozgryzłem. Myślę, że no tutaj akurat interpretacja zależy od punktu widzenia tej sztuki, bo jest bardzo przestrzenna, otoczona rurkami. Z tego, co widziałem w odpisie, jej nazwa tej właśnie, tego tworu, to są plotkary, więc może te refleksy, które są w każdym takim właśnie odbiciu metalowym, skierowanym w stronę innego właśnie takiego punktu metalowego, mogą coś symbolizować. Także no jest to coś, co na pewno chwyta za serce, jak i za umysł, więc trzeba nad tym się zastanowić, nad tym, co tutaj widzimy.
5: No właśnie, myślisz, że osoba, która nie jest związana ze sztuką tak na co dzień, jest w stanie tutaj przyjść i coś z tego festiwalu wynieść?
14: Szczerze powiedziawszy, ja tutaj jestem już jakąś chwilę i już mi się wydaje, że coś wyniosłem, dlatego że połączenie właśnie takiej sztuki z miejscem, w którym się znajdujemy, jest dla mnie zabiegiem dość ciężkim, trudnym do przeżycia, dlatego że no nie jest to proste, żeby właśnie się skupić, zastanowić nad tym właśnie, dlaczego to jest w ten sposób zrobione. Ale zaskoczyło mnie to, dlatego że najczęściej sztuka po prostu dla mnie ma znaczenie mniej emocjonalne, jak dzisiaj właśnie się z tym czuję.
2: Mam nadzieję, że wy za to poczuliście klimat przeglądu sztuki Survival. Mogę też osobiście dodać, że te przestrzenie przy Bujwida, które udało mi się po raz pierwszy w swoim życiu odwiedzić, no to spełniły w 100% swoje artystyczne zadanie. Sporym zadaniem, a raczej wyzwaniem, zmieniając teraz temat, jest też wycieczka w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Właśnie ruszył letni sezon w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. W tym wyzwaniu mogą za to pomóc wolontariusze, a do zgłaszania się zachęca organizatorka Basia Małkowicz.
7: Z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry. Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
5: A jak to wyglądało właśnie wcześniej? Czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
7: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no, na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób, 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
5: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
7: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. Więc wolontariusze do boju zapraszamy. W lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
2: Niezależnie więc od płci, to jeśli chcielibyście zrobić coś dla kogoś innego, w tym wypadku dla osób z niepełnosprawnościami, no przy okazji samemu odpocząć od tego upalnego zgiełku miasta, no to zapisujcie się na wycieczki w góry w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. A kontaktować się z organizatorką, czyli Basią Małkowicz, którą dziś gościliśmy, możecie się oczywiście poprzez stronę wspomnianej już fundacji.
3: Reklama. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
15: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: O reklamie. Pogoda.
17: Dwadzieścia 21-22 stopnie w tej chwili na termometrach we Wrocławiu. Podobna temperatura odczuwalna. Dzisiaj wiatr przez cały dzień słaby, o ile jakieś burze się nie pojawią na przykład. A maksymalnie na termometrach 30. I już słońce ma trochę odpuścić, więcej chmur w prognozach. No i właśnie wieczorem przynajmniej deszcz może się pojawić, a może i burze znowu, kto wie.

a my jesteśmy umówieni na dziś, na wtorek, 30 dzień czerwca. Mamy, jak na razie, świetnie rozgrywacie ten dzień od samego rana i niech tak będzie dalej. My podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Marcin i Daria, siema.

Oliver Tree, Robin Schulz i Miss You w Melo Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 11 minut po godzinie 7. Mamy też fajny merch do zgarnięcia dla was w zamian za fajne głosówki. Chcieliśmy zapytać was, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co? Jaką pierwszą rzecz? To może być coś, co robicie albo sprawdzacie zaraz po zameldowaniu się w hotelu, albo zaraz po tym, jak przyjedziecie na miejsce. Co to takiego jest? Macie taką jakąś swoją pierwszą rzecz, którą robicie zaraz na samym początku urlopu? Dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Ze swojej komórki najlepiej, to najwygodniej. Tam na dole taka słuchawka, którą jak naciśniecie, to możecie nagrać i wysłać nam głosówkę. Czekamy, czeka fajny merch za najlepsze. A za chwilę będzie o tym, który film biograficzny jest najbardziej kasowym filmem w historii kina.

Idle Laser, Light It Up w Meloradio. Podkręcamy tempo i już wiadomo, który film biograficzny jest najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Tak jest, całkiem dobrze myślicie. Film Michael, czyli film o Michaelu Jacksonie, odniósł ogromny sukces w Chinach i pobił dotychczasowy rekord, który należał do Oppenheimera. Produkcja zarobiła globalnie około 977 milionów dolarów. Niezła suma, czyli tak około 4 miliardów przeliczając na polskie. Dla porównania, najbardziej dochodowym filmem wszechczasów cały czas pozostaje Avatar, który zarobił prawie 3 miliardy dolarów. Wyobrażacie sobie w ogóle taką górę kasy? Więc Michaelowi jeszcze trochę tutaj brakuje do pobicia tego globalnego lidera, no ale jak na razie jest na dobrej drodze do tego, żeby ta maszynka do zarabiania pieniędzy cały czas funkcjonowała odpowiednio, jeśli chodzi o kino i ten film właśnie. No a jeżeli chodzi o kasę, to u nas też będzie szybka kasa do zgarnięcia. Pamiętajcie o tym, że na meloradio.pl czekamy na wasze pomysły, na co wydać szybką kasę od Melo. 200 zł mamy dla was w wakacje idealnie do wydania, bo ta kasa wpada wam od ręki od razu, także wbijajcie na meloradio.pl, wykorzystajcie szansę. No i zgarniajcie szybką kasę. Dzisiaj kolejna taka okazja i szansa na pewno w Melo. 17 minut po 7:00.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gypsy Puzzle w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 25 minut po 7 rano. Ja wiem, że się śpieszycie o tej porze, ale znajdziecie na pewno chwilkę, żeby nagrać nam głosówkę. Czekamy na głosówki. Co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co taka pierwsza rzecz, którą zwykle robicie? Weronika?
1: Pierwszą rzeczą, jak przyjeżdżam do jakiegoś hotelu, to oczywiście jest room tour dla całej mojej rodzinki.
0: Fajny, fajny pomysł. Od razu wszyscy wiedzą, czego ci zazdrościć. Co? Czekamy. Za najfajniejsze głosówki będą wam zazdrościć, bo merch wysyłamy. Głosówki nagrywajcie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Od samego rana za 18 minut 8 i dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Pytamy, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop. Taka, wiecie, pierwsza rzecz, jaką tylko dojedziecie na miejsce i sprawdzacie?
1: Zawsze z mężem po przyjeździe do hotelu sprawdzamy, czy łóżko jest wygodne.
0: Okej. Jakieś inne propozycje?
2: Ja zaraz po przyjechaniu do hotelu sprawdzam, czy jest papier toaletowy w toalecie.
0: Ja cię rozumiem.
3: Może się przydać.
0: No, praktyczne podejście, a tutaj pomysł?
4: Pierwszą rzeczą po zameldowaniu się w hotelu jest oczywiście drzemka.
0: No,
3: to Daria lubi.
0: Zazdroszczą niektórzy właśnie teraz. Za 18 minut 8 to teraz Justin Indyki Minasz w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, to Marlon Hofstadt i Soul Star. Czyli I Like, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. A to już Marcin i będą newsy za chwilę.
1: A w tych newsach będzie między innymi o bardzo ciekawym przesłuchaniu, które było wczoraj.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: zaczęły się wakacje, no to i jeszcze więcej prac drogowych, remontów będzie na ulicach Wrocławia. No, na przykład w ciągu najbliższych kilku tygodni mają ruszyć prace na ulicy Ruskiej. Między Placem Solnym a ulicą Kazimierza Wielkiego pojawi się ponad 2000 roślin, ale zanim to pewnie trochę utrudnień nas czeka. No i jest już oficjalnie kolejne ostrzeżenie przed burzami dla Wrocławia i okolic. Będzie obowiązywało dzisiaj od godziny 18 do 2 w nocy. Mogą być porywy wiatru do 100 km na godzinę nawet. Może lokalnie spaść grad, no a jak nie grad, to intensywne opady deszczu. Burze będą się przemieszczać z zachodu na wschód.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii warszawskiej lecznicy, doktora Emila Jędrzejewskiego. Jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba.
3: Nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić.
2: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. 45-letni mężczyzna pochodzenia tureckiego, sprawcą strzelaniny w Niemczech, to mieszkaniec Hanoweru. Zabił wczoraj 6 dorosłych osób w centrum młodzieżowym w Stade. Motywem był spór prawny z żoną o prawa do 3-miesięcznej córki. Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną. Próbowała grać dalej, ale ból kostki jej to uniemożliwił.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wy już niedługo za to będziecie mieli możliwość sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. To już wkrótce w Melo, a teraz cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej.

0: Michael Gray, The Weeknd w Meloradiu. 12 minut po godzinie 8 rano już mamy. No to nie czekajcie, tylko szybko już teraz dzwońcie do nas pod 321-321-777, bo mamy fajny merch do zgarnięcia. Jest melotorba i są skiety i zabawa, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, no gdzie wy jesteście?
0: Dzwoncie już teraz. Dwie osoby mają szansę wykazać, że są gotowe na wszystko. 321-321-777. Dzwoncie teraz. Czekamy. Stay.

0: Lipsy Kubańczyk w Melo, 18 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Jak ktoś z was narzeka, że na urlop musi trochę poczekać, to słuchajcie, Radek to czeka dopiero. Siema Radek.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, bo ty masz wakacje i urlop. Kiedy?
2: W październiku.
0: Październik, czujecie to?
3: No to jeszcze troszkę, no.
0: Na końcówce czerwca on mówi o październiku. Radek, trzymamy kciuki za ciebie. Jest też Łukasz z nami dzisiaj. Cześć Łukasz, hej.
4: Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, cześć, cześć. Łukasz to kończy ważny projekt, dlatego skupiony jest bardzo mocno. Słuchajcie, moja propozycja, żebyście teraz oderwali się od tego, co robicie i skupili na zabawie Gotowi na Wszystko. Do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. No i uwaga, dwa pytania i najważniejsze, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Czy wystraszony struś wkłada głowę w piasek? Tak czy nie?
2: Radek.
0: Radek?
4: Łukasz.
0: Konkretnie pierwszy Radek. Słuchamy Radka.
2: Tak, wkłada głowę w piach.
0: Nie, nie wkłada głowy w piach. Słuchaj.
4: Nie wkłada.
0: To jest mit, że wystraszony struś wkłada głowę w piasek. No ale teraz już będziesz wiedzieć. Uwaga, jeszcze pytanie numer dwa jest. Jaki kolor koszulki jest lepszy na upalne dni? Biały czy zielony?
4: Łukasz.
0: Łukasz. Łukasz pierwszy?
4: Biały oczywiście.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Jest. Ma. Wyrwał. Jest jeden punkt. Jesteś w białej koszulce dzisiaj?
4: Dzisiaj jestem bez koszulki.
0: Bez koszulki.
3: O, nieźle.
5: Wow, crazy.
4: Na grubo.
0: Ale, czekaj, czekaj, czekaj, ale już czy jeszcze? Bo to bardzo ważne jest. Dobra, słuchajcie.
4: Tylko na przejazd założył koszulkę, a śpię bez niczego.
0: Dobra, dobra.
5: Dziękuję za tę informację.
0: Daria chciałaby jeszcze o kilka rzeczy dopytać, ale może później. Łukasz, dla ciebie melotorba. Radkowi też coś wysyłamy. Dzięki.
1: Wszystko. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Niech tutaj światła nie gasi, bo to muzyczna petarda i światła na nią. Bibi Rexa. To, że David Guetta będzie na Tomorrowland, to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale to, że Bibi dołącza, wiadomo jest od wczoraj. I to, jak ogłosiła to światło, możecie obejrzeć na naszym Instagramie. Wbijajcie na Instagrama Melo Radio, tam więcej szczegółów. No, a na Tomorrowland bawimy się z wami razem już niedługo. Bądźcie z Melo, będzie gorąco. Velvet za chwilę, prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: yeah.
1: Reklama. Dollar ła, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Domp Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.

0: Martin Jensen, Fast Boy, One Day w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, lepiej się przyznaj, czy tam kiedyś drepałaś, tak wiesz, tak mocno, to co ci przykleili.
1: Nie, bo ja jestem super kierowcą i nie dostaję tak zwanych karnych kuj. Nie powiem, co tam dalej jest, bo każdy wie, o co chodzi.
2: Ja myślałem, że zdziałają co innego.
0: No dobra, słuchajcie, kierowcy wiecie, no mają te właśnie naklejki, ale uwaga, bo rolnicy to mają też swoje naklejki, tak zwane, uważaj Daria teraz, karne ogórasy. To jest nowa akcja, nie ma się śmiania, no. Nowa akcja zapoczątkowana przez rolników z województwa kujawsko-pomorskiego i to polega na oznakowaniu żywności, która udaje polską. Dokładnie tak. Takiego karnego ogórasa może dostać żywność, która tam sobie niby, że udaje, że jest z polskich pól, od polskiego rolnika, a tak naprawdę przyjechała z daleka. I wszystko po to, żeby uświadamiać klientów dużych sieci, żeby zwracali uwagę, z jakiego kraju pochodzą kupowane produkty. Także uważaj, Daria.

0: będzie.
1: Black Eyed, tańcz, tańcz, tańcz. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. I mamy też newsy za chwilę.
2: A w nich będzie o tym, co to się działo na boiskach mundialu ostatnio.
3: A już o 9:00 zagramy
1: Another i Talk to You w Melo. I prognozę pogody dla was też mamy. To już za chwilę, za 8 minut 9:00.

0: Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus.
1: Every second counts, baby.
0: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
5: Remont torowiska na ulicy Trzebnickiej. Od rozjazdów przy Placu Powstańców Wielkopolskich do zjazdu w rejonie stacji paliw. Pierwszy etap, objazdy dla tramwajów, a samochody jadące ulicą Kraszewskiego nie mogą skręcić w kierunku mostów trzebnickich. Dzisiaj tak na zmianę, raz bardziej słoneczne niebo, raz bardziej zachmurzone. Do czasu, bo im bliżej wieczora, tym więcej tych chmur w prognozach, no i burze nawet mogą się pojawić. Przypominam, że wydano ostrzeżenie dla naszego regionu. W tej chwili 23 stopnie, maksymalnie we Wrocławiu 31. Do czasu burz wiatr słaby raczej, a ciśnienie powoli spada.
6: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
7: Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższe zagrożenie pożarowe, to w związku z trwającymi upałami. Dziennie dochodzi od kilkudziesięciu do 100 pożarów lasów. Dlatego strażacy apelują o ostrożność i nie wjeżdżanie samochodami i motocyklami do lasów, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Bo po prostu mamy porę letnią, ciepłą i wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność ściąły leśnej.
7: Ekstremalne upały mają zacząć odpuszczać dopiero jutro. Także z powodu upałów kolejarze odwołali wczoraj blisko 260 pociągów. Służby kolejowe wciąż usuwają niektóre awarie. To głównie deformacje torów i elementów sieci trakcyjnej. Maroko wygrało w rzutach karnych z Holandią 3-2 i awansowało do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Poza turniejem znaleźli się Niemcy, którzy przegrali z Paragwajem po dogrywce 3-4. Brazylia zaś pokonała Japonię 2-1.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
6: Całkiem niezłe, miłe wrażenie robi na nas od samego rana ten wtorek, no niech tak będzie dalej, albo nawet jeszcze lepiej. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, jest 9:00, hej, hej.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Oliver Haldan będzie grał dla was jako jeden z wielu wyjątkowych artystów na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Długo czekaliśmy i już w zasadzie jest ten moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, że to już w zasadzie tylko nieco ponad miesiąc. No nie czepiajmy się już tego jednego dnia, bo przecież na przełomie lipca i sierpnia to ten weekend, na który czekacie. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bawimy się tam, będziemy razem z wami, a jeżeli jeszcze nie macie biletów, to ja tylko podpowiadam, że w Melo Radio są do zgarnięcia takie właśnie bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.

0: Sugar, Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo właśnie tak we wtorek rano. No dobra, to nie wiem, z tymi studiami twoimi i szukaniem kierunków, to jak to będzie, Daria? Czy może podobnie jak u pewnej postaci,
1: nie
0: którą
1: wiem.
0: Prześledziłaś ostatnio, co?
1: No coś tam patrzyłam, ale nadal szukam i patrzę na swoje opcje.
0: Dobra, czyli co, aktorka czy absolwentka Akademii Teatralnej?
1: To jest dobre pytanie, bo jest tutaj lekka taka, można by powiedzieć, aferka. Monia Kociołek skończyła taki kurs, takie szkolenie aktorskie, zajęło jej to pół roku, no i dołączyła już, uwagę, do agencji aktorskiej. Zobaczcie, jak szybko. Można zrobić karierę? Można, a wy co? Wy nie robicie. No i ona, wiecie, nagrała cały filmik, jak tam opowiedziała trochę o tym, nagrała swoją wizytówkę. Wizytówka to jest, wiecie, że mówicie: siema, nazywam się tak i tak, mam tyle centymetrów wzrostu, lubię to, to, to. No i to wszystko nagrała i teraz czeka, aż ją przyjmą do pracy, więc zobaczymy.
2: I to tyle wystarczy?
1: No widzisz, nie trzeba iść na studia w sumie. Nie trzeba.
0: Nie każdy może być gwiazdą, wiesz, a my tutaj po prostu kibicujemy tobie, także...
2: No właśnie.
0: Trzymamy kciuki.
2: Gwiazdą.

0: Hello, Oki David Guetta, Run, Run, River w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj razem z wami we wtorek i mamy dla was zabawę na naszym Instagramie. Wbijajcie na naszego Insta. Jest szansa zgarnąć czapkę fajne skiety. Idę w Melo. Wbijajcie i odpowiedzcie na pytanie w komentarzu. Co sprawia, że twój partner lub partnerka jest dla ciebie absolutnie hot? Czekamy na wasze wpisy, na wasze komentarze. Zaglądajcie, wbijajcie na naszego Instagrama i zgarniajcie fajny merch. Czapka i skiety i Dev Melo czekają na was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: Okej, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. It's Friday, then.

Don Diablo i Bad. Słuchajcie tego, bo jak jeszcze dzisiaj nie dotarła do was żadna informacja, która będzie z wami przez pół dnia, to jest właśnie ten moment. Policja w jednym z miast w Meksyku szuka tajemniczego mężczyznę. Ten facet po nocy, po mieście miał ścigać sam osoby podejrzewane o kradzieże motocykli, a jak już złapał tych rzeźbieszków, to przywiązywał ich taśmą do ulicznych latarni, robił im zdjęcia i wrzucał do internetu. No i zdarzyło się też, że uwaga, na niektórych widać, że części z domniemanych złodziei to domalowywano też kocie wąsy. Także okrzyknięto go Batmanem i teraz meksykańscy policjanci poszukują go bardzo mocno. Tak sobie myślę, że tym policjantom to teraz Spider-Man i Zorro powinni pomagać.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I takie gorące numery właśnie Fate i Alan Walker i Ava Max. Ej, Daria, a to ty wiesz, że my jutro rocznicę mamy?
1: Tak, właśnie co mi kupiłeś na rocznicę?
0: Nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, szykuj się.
1: No dobra.
0: No, jutro będzie to więcej
1: czekam.
0: Też. I o tym, no. A już no. Za chwilę jeszcze więcej energetycznej muzy dla was. Bez gadania w Melo za 9 minut 10.
2: A już o 10 zagramy
0: Milky David Guetta. Waldek Darłak, bawcie się dobrze w ten wtorek. Za chwilę newsy i prognoza pogody.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.

0: Boże, jakaś dobra informacja dla kierowców. Gotowy jest już nowy parking Park and Ride w Leśnicy przy stacji kolejowej przy ulicy Rubczaka. 66 miejsc parkingowych, zataszona wiata rowerowa. No, czekamy tylko na pozwolenie na użytkowanie. Od lipca już powinno być parkowanie dostępne. No w końcu przyszła pewna ulga od tych upałów, chociaż dzisiaj 30 stopni ma być we Wrocławiu, no ale to nie 35, 6, 7, co bywało w ostatnich dniach, a i słońce tak nie dominuje na niebie, tylko ma się chować czasami za chmurami, a i znowu burze są zapowiadane, no to też będzie pewnego rodzaju ulga, byle tylko nie przyniosły żadnych szkód.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Adrian Górny. 162 miliony złotych przeznaczy w tym roku Wrocław na wakacyjne remonty szkół, przedszkoli i żłobków. Prace będą w około 140 placówkach. Niektóre już trwają, część zakończy się w wakacje, a część dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego. Na początku 2028 roku ma zakończyć się budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Na razie rozpoczął się kolejny etap inwestycji w szpitalu imienia Gronkowskiego. Będzie tam całodobowy oddział psychiatrii dziecięcej, oddział dzienny, czy też szkoły, żeby kontynuować naukę podczas leczenia. Wartość prac to ponad 100 milionów złotych. No i jeszcze jedna inwestycja. W wakacje rozpocznie się remont kolejnego odcinka promenady staromiejskiej od ulicy Piotra Skargi do Oławskiej. Będzie więcej zieleni, nowe ścieżki, odtworzymy też historyczne smaczki tego miejsca, zapowiada Jacek Mul z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: Jakie źródełko, frajtagan, też taki taras widokowy także będzie odtworzony. Różnego rodzaju rozety kwiatowe.
0: Prace mają potrwać nieco ponad rok. To szybciej będzie kolejna porcja informacji dla Was. Za godzinę powiemy o nowych przystankach autobusowych pod Wrocławiem.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Żar dokucza rolnikom. Izby rolnicze apelują o ostrożność. Zadbać trzeba o zwierzęta, ale i o pracownika, mówi szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrajek.
4: Woda, i to zimna woda, czy jakieś inne napoje, nakrycia głowy.
3: Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do wody, a budynki powinny być chłodzone. Teraz pożar silnika w pociągu spalinowym na stacji w Dębicy. Ogień pojawił się wczoraj pod jednym z wagonów składu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy był czasowo wstrzymany. Nikomu nic się nie stało, jedynie maszynista lekko podtruł się dymem. NASA wybrała kilkadziesiąt technologii do rozwoju w kontekście eksploracji Księżyca i Marsa. Wybrała ponad 40 ofert od 37 firm. Projekty będą trwać od roku do 2 lat.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A no nową klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
0: O reklamie. Pogoda.
5: -30 stopni dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu, w tej chwili 24, zależy na którym termometrze pewnie, gdzie jest on ustawiony. No i po południu, przypominam, wieczorem też w nocy mogą występować burze, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, może też pojawić się grad, no i mogą następować gwałtowne wezbrania stanów wody w rzekach.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
5: Adrian Górny. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne we Wrocławiu uruchomiło nowe przystanki autobusowe w Gajkowie dla linii 920 i 955. Nazwa tych przystanków, zespołu przystankowego, to Gajków Polna Skrzyżowanie. A dodam, że od soboty linia 920 będzie kursowała także w dni wolne. Za to już w czwartek rozpocznie się lato na Bergoli. Czekają nas filmowe seanse, imprezy z DJ-ami, zajęcia fitness, yoga, zumba, siatkówka czy strzelanie z łuku. Będzie też największy planszówkowy game room we Wrocławiu z bezpłatną wypożyczalnią gier. Bezpłatne wydarzenia potrwają do końca sierpnia. A jeśli wolicie spędzić lato nad wodą, to pamiętajcie, że w Odrze kąpać się nie wolno, mówi prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
6: Takie dzieci, które same przychodzą nad wodę, to jest naprawdę ostatnimi dniami bardzo duży problem dla nas, dlatego że zdarzało się, że nawet 6-7-latki przychodziły same nad wodę i wchodziły do Odry.
5: A po Odrze pływają statki czy motorówki, rzeka ma też silny nurt i występują nagłe zmiany głębokości. A jakie zmiany będą na promenadzie staromiejskiej? O tym powiemy za godzinę.
7: Już prawie 11:00, newsy Meloradia Marcin Sikora. IMGW ostrzega przed burzami w 7 i upałami w aż 11 województwach. Burze spodziewane są na zachodzie i południu kraju. Mogą im towarzyszyć silny wiatr oraz grad. Najgoręcej będzie zaś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam obowiązują alerty 3 stopnia. A podczas upałów nie traćmy głowy nad wodą, apeluje o to policja. Tylko wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Od początku miesiąca życie w wodzie straciło 61 osób. Zarobki i czas pracy lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i ministrą zdrowia. Donald Tusk oczekuje propozycji rozwiązań systemowych.
8: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie.
7: Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie pracy medyków do 78 godzin tygodniowo, niezależnie od formy zatrudnienia.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Dzisiaj jeszcze trochę słonecznych chwil, później chmury, deszcz, burze także zapowiadane. 30 stopni maksymalnie we Wrocławiu, nocą 21, jutro w ciągu dnia 25 co najwyżej i pochmurnie raczej, tak synoptycy zapowiadają. Pochmurnie, ale nie deszczowo do południa, a po południu pochmurnie i deszczowo nawet. W czwartek już słonecznie, 24 stopnie.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
3: Adrian Górny. 21 podwórek we Wrocławiu ma zmienić swoje oblicze. Wkrótce mają ruszyć prace projektowe dla kilku wnętrz na Tarnogaju i Ołbinie, a dla wielu innych już trwają. Wstępne pomysły można zobaczyć na stronie wrocław.pl. Zmiany szykują się też na promenadzie staromiejskiej. W wakacje rozpocznie się remont odcinka pomiędzy ulicami Piotra Skargi i Oławską. Będą nowe rośliny i ścieżki, mówi Jacek Mul z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: To miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób, więc uzgodnienia konserwatorskie, kwerendy historyczne, oczywiście uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo pracy.
3: Ale dzięki temu uda się odtworzyć dawne atrakcje promenady, taras widokowy, źródełko i rozety kwiatowe. Jak kwiaty to pszczoły, a jak pszczoły to miód. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zbadali ostatnio właściwości miodu partnego, czyli wytwarzanego przez dziko żyjące pszczoły. I okazało się, że ma on inne właściwości niż ten od hodowanych pszczół. Wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową, więc nic dziwnego, że był kiedyś stosowany jako antidotum na zatrucia i ochrona przed zarazą.
5: Za chwilę południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Na początek najnowsze szacunki dotyczące inflacji według odczytu Flash Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła ona w czerwcu 2,5%, w maju wynosiła 3,1%. Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach. Nie wożą turystów ani na drodze do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej. To decyzja samych fiakrów. Jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
6: Pijąc i pani to zarobimy, żeby tajno zdrowie było, my i nas konie. Ludzie kochani, no i nie inne pieniądze to coś chłodni.
5: Nad Morskie Oko najlepiej wybrać się na piechotę lub elektrycznym busem. Amerykanie są mocno podzieleni i mniej dumni ze swojego kraju niż 9 lat temu. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji AP. Słabnie też wiara w American Dream.

0: Wakacyjne wieczory są nasze. Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja idę. Idę w Melo. To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni. Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18. Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
1: Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: No

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Wrocław.
1: Zbliża się 13. newsy Meloradia, Ula Harciarek. Zapraszam. Nowa usługa w M-Obywatelu. Kierowcy sprawdzą już ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie przydatne jest w przypadku kupowania używanego samochodu, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Przez kraj przetacza się fala upałów i front burzowy, dlatego strażacy sprawdzają bezpieczeństwo na obozach młodzieżowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Czy właśnie organizator pomyślał o miejscu zastępczym, czyli jeśli widać, że zbliża się anomalia pogodowa, to takie miejsce w postaci sali wiejskiej, remizy, jakiegoś stałego budynku zostało wyznaczone tak, by sprawnie potem zgodnie z procedurą przenieść, przeewakuować tych obozowiczów.
1: Najwięcej obozów harcerskich w Wielkopolsce jest w północno-zachodniej części województwa. A na koniec o warszawskim zoo, w którym zamieszkały największe gołębie świata. To para korońców siodłatych. Charakteryzują się oryginalnym koronkowym czubem.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Wakacja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
0: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
0: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
1: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
12: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radio.
13: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Dobry news dla zmęczonych upałami. Jeszcze tylko dziś i jutro będzie gorąco. Od czwartku temperatura zacznie spadać i nie wzrośnie powyżej 30 stopni. Praca czeka w wakacje, na przykład na budowie czy zbieraniu owoców. Ale król jest jeden, to kelner, mówi Monika Banyś-Banor i personel serwis.
15: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
14: Więcej może zarobić student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków. A na koniec Szwecja. Termometr Andersa Celsjusza jest atrakcją w Uppsali. Przedmiot do mierzenia temperatury pochodzi z XVIII wieku.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: W domu piłka nożna. W pracy piłka nożna.
16: Jak tam sąsiedzie? Jak tam mundial? Zmalał, urósł, ciepło, zimno? Niemcy, szanowni państwo, wracają do domu.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witamy was w ten piękny wtorek. Jest chłodniej i Niemcy odpadli.
2: I Niemcy odpadli. To jest najlepszy news. Chociaż jeżeli jesteśmy przy państwach osi, to odpadła też Japonia i akurat ich jest mi szkoda, bo oglądałem ich mecz i zagrali bardzo fajnie. No niestety ciężar wyniku i spotkania chyba ich przygniótł w drugiej połowie i Brazylijczycy swoją jakością indywidualną pogrzebali ich nadzieję.
1: Powiem tak, niech wygra najpiękniejszy. Freak Fight. Siemanko.

0: To Rihanna S&M ostatnio tańczyła na róże do swojego kawałka. Możecie to sprawdzić w internecie, jak macie ochotę.
1: Okej.
0: A już za chwilę poruszymy temat niezwykle istotny.
1: Temat człowieka, którego też można zobaczyć w internecie.
0: Wow, i to ciągle i wszędzie.
1: Tylko pytanie, czy warto?
0: To może my wam puścimy fragment rozmowy, a wy ocenicie. Chodzi o Stanowskiego.

0: Gabry Ponte, Thunder. A ten DJ wystąpi na Tomorrowland. W Boom, w miejscowości
1: Boom, Boom, Boom, Boom.
0: W Belgii, znaczy się. A wielkie Boom robi za każdym razem Stanowski w internecie. Po prostu co historia, to lepsza.
1: Tak, ostatnio no była drama, zresztą słuszna skądinąd, kiedy to Stano namawiał, żeby urzędniczkę do pręgierza coś tam nago przykuwać. Już nie pamiętam, co on tam powiedział dokładnie, ale jakieś dziwne jazdy. A potem się tłumaczył, że nie, to takie odniesienie do Gry o Tron.
0: Bo tam było shame. No to mu przecież chodziło, to my nie rozumiemy.
1: Oczywiście. Ale no to czego tym razem nie rozumiemy?
0: Kręci się dalej. To, co wam teraz puścimy, to jest sketch. To nie jest na serio.
1: Uwaga, będzie super śmiesznie.
0: Stanowski, prosimy.
2: Łomot w domu, muszę wziąć rozwód. Tak się rozpadają małżeństwa dzisiaj. Nie można przywalić. Pierwsze przywalenie, filmy powstają. Dom dobry. Kiedyś to nie byłby temat, że facet babie przywalił.
0: Wow, wow.
1: Stano chyba po prostu lubi walić.
0: A co?
1: No wiesz, no tak sądzę po tym, jak się jak opowiada o kobietach, nie?
0: No cóż, shame, Stanowski, shame.
1: Ty Stano, przykujemy cię do pręgierza. Ale to było odniesienie do Gry o Tron, jak coś. Chyba no, oglądałeś.
0: Chyba tak, chyba jest wielkim fanem w ogóle tych kar tamtejszych.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: tak się u nas podkręca tempo. Słuchacie Freak Fightu, Good Boys, Daya, Albi. To jest w ogóle piękny dzień na jakieś nowości, na jakieś nowinki.
1: To co powiesz na nowe ogłoszenia na Sunrise Festival?
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To chyba nie jest tajemnica, że zabieramy naszych słuchaczy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I wydaje mi się, że tam będzie idealna pogoda, bo w tej fali upałów Kołobrzeg jako jedyny wytrzymał, nie?
0: Tam się można schłodzić.
1: Ale będzie też gorąco, będzie gorąco, ponieważ no mamy nowych headlinerów ogłoszonych, którzy pojawią się na Sunrise Festival. Jest to m.in. Nicole Mutaber.
0: Albo Anfisa Litago.
1: Albo Jay Bay.
0: Jest też Ian Asher.
1: I Dave Mezzo, oni wszyscy wystąpią na Black Stage, poza Ianem Asherem, który akurat będzie na scenie czerwonej.
0: Taki rodzynek,
1: będzie do czerwoności rozgrzewał publiczność.
0: Bardzo mi się to podoba. No to słuchajcie uważnie Meloradia, bo u nas są wszystkie najświeższe informacje a propos Sunrise Festival.
1: I to jeszcze nie koniec sunrise'owych niespodzianek na dziś.
0: Nie? Mhm. Nie mogę się już doczekać.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to uwielbiam, trend na TikToku. Mbappe?
1: Mbappe.
0: Mbappe?
1: W remiksie Jana Szera.
0: Makabe?

0: David Guetta, Run, Run River. A w tej godzinie udowodnimy wam, że łobuz kocha najbardziej.
1: Tak jest. Najlepiej jak kwiatki jeszcze przyniesie. Chyba, że go złapią akurat, to nie przyniesie.
0: Ale łobuz kocha najbardziej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: bo w Biedronce w ostatni dzień miesiąca nie jedna plomka gorąca. W ten wtorek karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram. Do tego szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram. Biedronka.
1: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. O reklamie.
4: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Obca.
1: Albo obca.
2: No tak.
1: Bryska.
2: Kto co lubi.
1: Dokładnie. Łobuz kocha najbardziej, tak powiedzieliśmy paręnaście minut temu i chyba to jest prawda.
2: No i Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu dokonała brawurowego zatrzymania człowieka, który okradał bukietomaty.
1: Wow, ale to jest mega słodkie, chociaż niezgodne z prawem.
2: To powiem ci więcej, on był im znany, bo wcześniej okradał jeszcze drogerię.
1: Ale dla kobiety wszystko, tak?
2: No chyba tak. Nie sądzę, żeby kradł te kwiaty dla siebie.
1: No to jest to trochę romantyczne.
2: Jakbyś była prokuratorem, to byś uniewinniła, rozumiem.
1: Nie, no nie, ale no dla kobiety zrobiłby wszystko, widzisz?
2: Dobrze, że nie jesteś prawnikiem.
1: Ale pragnę powiedzieć, że w takim układzie odpisania na DM-a nie powinno być problemem.
2: Trips to do ciebie.

0: Better Times, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, co tobie sprawia najwięcej przyjemności?
1: Och, no obecnie chłód.
2: Ale to już od czwartku, a coś innego?
1: Pepperoni.
0: Serio? Ula.
2: O. Słuchajcie, no to w newsach będzie o tym, na co wydajemy kasę, na jakie przyjemności w wakacje.
0: Pepperoni?
1: No.
2: No ja też nie komentuję.
0: To tak ostro trochę.
3: A już o 15 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I ten kawałek zagramy punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Pati, 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dollar Wa, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.

Biedronka. Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na News Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Po burzach wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów, tak jest w 5 nadleśnictwach w województwie świętokrzyskim i lubuskim. Przed oszustami ostrzega Poczta Polska. W najbliższym czasie może być więcej prób wyłudzeń przez SMS-y, a to w związku z wejściem w życie jutro nowych przepisów celnych. No i na koniec trochę przyjemności, bo Polacy latem wydają więcej, przede wszystkim na spotkania towarzyskie, mówi Magdalena Grzelak z Barku Santander.
3: Średnio co czwarty z nas decyduje się na zakup sezonowych ubrań czy dodatkowego sprzętu oraz częściej je na mieście lub kupuje bilety wstępu, na przykład na koncerty, festiwale czy do parków wodnych.
2: 1/3 Polaków miesięcznie na przyjemności wydaje do 500 zł.
1: O, to nie najgorzej, 500. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl, tam się kierujemy. A w tej godzinie polecamy wam słuchać uważnie Meloradia, bo mamy grę miejską przygotowaną.
0: Ale nie tylko, przeniesiemy się również do Meksyku.
1: Naprawdę jedziemy na wakacje?
0: Nie, tak tylko na chwilę.

0: A właśnie, że prawda, Ania Dąbrowska.
1: Nieprawda.
0: Nie, no prawda.
1: Znaczy, tak się numer nazywa. Ale to, co teraz powiemy, to czysta prawda.
0: I tylko prawda, bo my mówimy tylko prawdę w tym radiu. Słuchajcie, możemy was wysłać na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wystarczy, że jesteście aktualnie w Warszawie i jest taka zabawa, że musicie znaleźć naszą Monikę od social mediów. Ma czerwone włosy.
1: To nie będzie chyba zbyt trudne. Czerwone włosy, zielona gąbka na mikrofonie, a przy sobie ma też podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na piątek, 31 lipca.
0: To wskazówka brzmi następująco. Jest to miejsce, gdzie jakby był śnieg, idealnie zjeżdżałoby się na sankach, czyli bardzo strome. Blisko Wisły.
1: Gdzie one są, na Ursynowie? A nie, to blisko Wisły to nie.
2: Obudź lato Sunrise.
0: No jak, nie wiesz gdzie...
1: Przy Wiśle można zjeżdżać?
0: Nie można.
1: Ha.

0: Kryj się. Uważaj.
1: Ja nie jestem złodziejem, dlaczego?
0: Złodziejem jedzenia, a nie, to ja muszę się kryć.
1: Uważaj, bo cię dopadnie meksykański Batman.
0: No właśnie, to jest niesamowite. Człowiek, który sam wymierza sprawiedliwość.
1: Tak, w jednym mieście z Meksyku, no, pojawił się taki problem, że tam na potęgę kradną motocykle. I ktoś wreszcie postanowił z tym zrobić porządek i pojawił się właśnie meksykański Batman, który łapie złodziei, przywiązuje ich taśmą klejącą do słupa, maluje im kocie wąsy, a na czole pisze złodziej.
0: I jeszcze zostawia ten przedmiot, który ukradli
1: tak
0: przed
1: jest,
0: nimi.
1: Tak jest. No to... i teraz oczywiście policja szuka Batmana, nie? Bo
0: nie można,
1: bo
0: tak
1: nie można
0: robić.
1: Przywiązywać ludzi do słupa najwyraźniej.
0: I to taśmą klejącą to bardzo boli, jak się odkleja włoski wszystkie.
1: Tak, ale jakby, no, jakby troszkę może się bardziej przyłożyli do roboty, to by niepotrzebny był meksykański Batman.
0: To prawda, w ogóle świetna ksywa, meksykański Batman. Jeszcze trzeba mu jakieś intro wymyślić.
1: Właśnie, bo w oryginale to było na na na na na na na na na na na na na na na Batman. To tutaj by było na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Batman.
0: Jak coś to kradnę tylko Mikołajowi jedzenie, czyli się nie liczy. Batman, nie szukaj mnie, proszę.
2: Chyba, że to ja. Where is she?

0: Alabama ten, Moonlight w Melo Radio. A jeszcze w tej godzinie udowodnimy wam, że Poznań to jest miasto doznań.
1: No w Poznaniu rzeczy się dzieją niesamowite. Mieszkańcy są oburzeni, ale ja w sumie nie wiem dlaczego.
0: Bo widziałeś filmik, dlatego. A jaki? O tym za moment.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony fajnie być z wami.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: G-Girls, Call the Police w Meloradiu. Faktycznie chyba trzeba zadzwonić na policję, bo w Poznaniu dzieją się erotyczne pokazy.
1: O nie!
0: Dwie dziewczyny myły się na ulicy, były ubrane względnie i ludzie są oburzeni, że w Poznaniu takie rzeczy.
1: Ja to tego nie rozumiem, bo jest lato, nie? I ludzie najpierw się oburzają, jak ludzie się nie myją, a potem jak się myją, to też jest to oburzenie.
0: No w zasadzie w czym problem? Przynajmniej właśnie nie śmierdzą, tak?
1: Tak, tak. No i no... Mi się ładnie, fajnie się patrzyło.

0: A to Bledka i Tańcz w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Za chwilę 16 i to oznacza jedno. Newsy. A tam news. Będzie a tam o pociągach.
1: Będzie o pociągach i o tym, co możemy zrobić, jeśli nasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie. Coś dla ciebie.
0: Mi powiedzieli, że nie dostanę pieniędzy.
1: No widzisz.
2: Oszukali cię chyba w takim razie. Ale to się przekonamy za chwilę.
3: A już o 16 zagramy.
2: Another Talk to You.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Sunrise.

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku.

0: Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest też. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Okej, okay, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy Soda Stream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Wybijaj

0: we Wrocławiu. Adrian Górny. Dzisiaj będzie improwizowany musical w klubie muzycznym Momenty. Grupa Kompromis nie ma żadnego scenariusza. Będzie czekała na wasze pomysły. Pianista też. Taki eksperyment będzie dzisiaj o godzinie 19. Obowiązują bilety. A jutro będzie spacer z przewodnikiem po Starym Mieście. Zbiórka o 10.30 przy pomniku Fredry. Wcześniej trzeba się zgłosić do organizatorów i zarezerwować miejsce. A później możecie zostawić napiwek dla przewodnika. W czwartek natomiast wydarzenie z cyklu Pocket Stage w Pit Lane Summer Bar na dachu Galerii Wrocławia. W czwartek o 18.00 DJ Skipless i DJ Funky Justice ogarną klubowe brzmienia latino, a Anna Nguyen dorzuci do tego wokal na żywo. Wstęp wolny.
1: Zbliża się 16.00, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 6 pociągów odwołano dziś przez awarię sieci trakcyjnej. W kolejnych dniach PKP nie przewiduje już większych problemów z przejazdami. A jeśli wasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie, można starać się o odszkodowanie, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
4: W każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienie rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami.
3: No ale w przypadku upałów przewoźnicy mogą bronić się siłą wyższą, niezależną od nich. Odszkodowanie oferuje za to londyńskie lotnisko Heathrow. Proponuje darmową terapię dla osób, które ucierpią wskutek budowy trzeciego pasa startowego, bo jak informuje portal Independent, lata niepewności wokół rozbudowy wywołały niepokój w lokalnej społeczności.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie czy coś ci dzwoni?
2: No, tak.
1: Starcze dźwięki będą. Mikołaj, siemanko.

0: Switch Disco, Ella Henderson, React w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, przeglądamy z Mikołajem internet i nie dowierzamy własnym oczom i uszom przede wszystkim.
1: Tak, tak.
0: Ibisz jest każdemu znany.
1: A jego żona była ostatnio gościnią podcastu Matcha Talks i tam pojawił się taki dosyć ciekawy temat różnicy wieku w związkach, bo żona Krzysztofa Ibisza jest od niego 27 lat młodsza.
0: Spora to różnica, spora. Ale ja to kumam akurat.
1: I oto co miała do powiedzenia na temat różnicy wieku.
0: Słuchamy.
2: A wiesz, co jest najgorsze, że jak widzę parę z różnicą wieku, to nie mogę na nich patrzeć, bo mnie to po prostu aż mierdzi. Czuję takie, nie mogę na to patrzeć. Krzysztofu, co ty przecież sama tak masz? Ale ja nie mogę na to patrzeć. Ja to po prostu, jak ludzie z nami wytrzymują, jak oni mogą w ogóle być wśród nas i ich to nie obrzydza, albo że w ogóle jak oni dają radę, że na to patrzą. Powiem szczerze.
1: Ale w ich przypadku to jest inaczej, bo ona się robi coraz starsza, Krzysztof, prawda, coraz młodszy, więc gdzieś tam się spotkają. Po drodze.
0: Może faktycznie to kwestia tego. Karnawał, Gips, PZ, For Money. A za chwilę czy coś ci dzwoni? Dzisiaj dźwięk wakacyjny?
1: Chyba tak można to nazwać. No mi się kojarzy na pewno z latem.
0: I z dzieciństwem. Więcej już nie podpowiadamy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: you. Cyril Mary Jo, Still Into You. Czy coś ci
1: dzwoni? Dzisiaj zabawa będzie szybka.
0: Mamy głosówkę od naszego słuchacza Michała. Posłuchajmy. Może jeszcze raz?
2: Dźwięk kojarzy się z latem i z dzieciństwem. To jeszcze bez muzyki mogę zgadnąć, że chodzi o Family Frost. To był jedyny rozpoznawalny znak dzieciństwa, lata, lodziki prosto z food trucka.
0: Czas na dźwięk?
1: Co myśmy tam mieli zagrać? Przypomnij go. No Michał dzisiaj pozamiatał.
0: Pozamiatałeś, Michał, poza gratulacje. Konkurencją. Jeszcze raz zagram dźwięk, jakby ktoś nie wiedział.
1: Ale możecie napisać albo powiedzieć, które lody z Family Frost były waszymi ulubionymi. Ja lubiłem te kanapki takie, wiesz,
0: ja
1: w wafelku.
0: Ja też. Idziemy na lody? Czy coś ci dzwoni? When the bass gets...

0: Fast Cars, Superstars. Trwa nasza gra terenowa na Melo Radio na Instagramie.
1: Musicie być fast, jak te Cars i zbić pionę z Monią. Czerwone włosy, zielona gąbka, żółta koperta, a w kopercie podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.
0: Musicie znaleźć miejsce, które jest przeciwieństwem...
1: Rybochłopa.
0: Rybochłop, przeciwieństwo. Bawcie się dobrze.

0: Jakoś tak gorąco się w studiu zrobiło.
1: Ogień jest, idzie z nieba, niestety żar. Droga S17 między Warszawą a Lublinem na przykład została zamknięta tymczasowo, ponieważ tam się stopił asfalt.
0: Wow.
1: Tak się podniósł, że dosłownie zrobił się próg zwalniający na środku drogi ekspresowej.
0: To uważajcie na siebie.
1: Tak, uważajcie na gorąco.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Rehab, Michel Schulte, Better Me w Meloradiu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak ja lubię wam sprawiać przyjemność. Naprawdę jest to moja pasja i dlatego postanowiliśmy ogłosić kolejnego artystę, który wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: 31 lipca, czyli w piątek, wystąpi duet, niemiecki duet Pan Pot.
0: Świetna nazwa, łatwo zapamiętać, chwytliwa, Pan Pot.
2: I też idealnie się złożyło, że wystąpią właśnie 31 lipca, ponieważ Monika została znaleziona na mieście już.
3: Bardzo ładnie, zadanie wykonane.
2: Zadanie wykonane, jak mogliście usłyszeć.
0: A zadanie brzmiało: znajdźcie Monikę od naszych social mediów. Czerwone włosy, zielona gąbka i koperta. W tej kopercie bilety na Sunrise Festival. I to była taka gra terenowa w Warszawie.
2: Gratulujemy zwycięzcy.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: To nowość, jaka świetna, Invisible Jazzy.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Dive into the Ocean, Alok Ziba i Człowiek Portugalia.
0: I to wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram jedynie 7,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
17: Co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
18: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody. I wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
19: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
12: O reklamie.
9: Autopromocja.
6: Sunrise.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Adrian Górny. Najpierw sportowe pracze, bezpiecznie i zdrowo, czyli gimnastyka oraz kurs pierwszej pomocy na praczach odrzańskich. W czwartek o 18:00. Mogą przyjść osoby w każdym wieku. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Podobne zajęcia będą jeszcze 9 lipca. W czwartek będzie również quiz z wiedzy ogólnej w formie płynnej. Jakąś tam wiedzę warto posiadać, żeby powalczyć o nagrody, ale bez przesady, dobra zabawa jest najważniejsza. Początek o 19:00, wstęp wolny. W sobotę w Teatrze Muzycznym Kapitol wystąpi Igor Kwiatkowski i zaprezentuje swój najnowszy stand-up pod tytułem Introwertyk. Ale to taki introwertyk w gorącej wodzie kąpany. Tego dnia będą dwa występy o 16:00 i o 20:00. Obowiązują bilety.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic. Ceny paliw mogą wzrosnąć, bo jutro przestaje obowiązywać rządowy pakiet CPN, a to oznacza koniec cen maksymalnych, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
4: Według ekspertów benzyna może średnio kosztować 6,5 zł. Upały i burze, przed tym ostrzegają synoptycy. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. No i na koniec zaglądamy na trybuny Mundialu, a tam cała plejada gwiazd, bo na meczach pojawili się już m.in. Brad Pitt, Shakira, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton czy Bill Gates.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Byli też Ronaldinho i Ronaldo, między innymi, jakby to kogoś interesowało.
4: To jest piłkarz?
3: Wychodzę!
6: To jest piłka? Ronaldo?
4: Mikołaj wyszedł, więc być może poprowadzę tę godzinę sama, ale na pewno przyda się WhatsApp Meloradia. No wiem, że piłkarz!

0: Jax Jones, Ina Rhodes and Breathe w Meloradiu. Codziennie po 17 potrzebujemy waszych głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Dzisiaj mamy do was pytanie związane poniekąd z wydarzeniami ostatnich dni, ponieważ jak mogliście usłyszeć, był problem z pociągami.
0: Co można robić na literę W pociągu?
1: Można wietrzyć gadki, wystawiając je przez okno podczas podróży.
0: Można też wietrzyć stopy, ale bardzo tego nie lubię.
1: O, nie, proszę tego nie robić w pociągu, a w ogóle nigdzie w miejscu publicznym. No już bez przesady.
0: WhatsApp Meloradia, czekamy na głosówki, co można robić na literę W w pociągu.

0: Niech się kręci Filipek, Nel i Sermicha. My cały czas kręcimy nasze głosówki. Pytamy dzisiaj, co można robić w pociągu na literę W?
1: Na literę W można robić dużo rzeczy. Tak sobie z Mikołajem śmieszkowaliśmy, że można wietrzyć stopy.
0: Ja powiedziałem gadki, to ty powiedziałaś stopy.
1: No i mamy odpowiedź Pawła na moją propozycję.
2: No i tutaj się może robić niesmacznie. Jedni chcą wietrzyć, drudzy chcą wąchać.
0: Ale są tacy.
1: Są tacy. A według Bartka co można robić na literę W w pociągu?
3: Wykoleić.
1: Ojej.
0: To niebezpiecznie, lepiej nie.
1: Lepiej nie. I mamy jeszcze Kamila, proszę bardzo.
4: Cześć, na literę W w pociągu można wyć z gorąca.
0: W ostatnich dniach na pewno. Co można robić w pociągu na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Don't want your love. Teardrops in an ocean, four walls painted white.

0: Moving to the Sun, użel w Meloradiu. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Kasia?
1: W pociągu na literę W można wierzyć, że dojedzie się na czas.
2: Wiara czyni cuda.
0: Tak mówią. I Tomeczek, prosimy.
3: Wysłuchiwać przeprosin za to, że jest opóźnienie.
2: No tak.
0: Ja usłyszałam, policzyłam, jak mój pociąg się spóźnił do Warszawy. Chyba 16 razy przepraszali.
2: A oddali ci chociaż 16 zł?
0: Dali mi wodę i batonika.
2: To chyba nie.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Bardzo to lubię. In My Bones, Lost Frequencies, David Kushner. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Karolina.
1: W pociągu na W można na przykład wcinać wałówkę.
2: Ktoś napisał też, że kanapkę z jajkiem. To jest takie idealne danie właśnie na podróż.
0: Ale według Piotra, romantyka...
3: Można też wzdychać do pięknych dam.
2: To takie romantyczne, no bo pociągi to też tak w sumie, wiesz, klasa, nie? W kapelusiku można pojechać.
0: Czuję do ciebie pociąg, Mikołaj.
2: Ale się opóźnił niestety.

0: Trips. Cześć. Hard to be humble.
1: A Trips na to?
0: Poczekaj.
2: Nie.
0: Cześć, Adrian.
3: Szyba, mogę też tak samo odpowiedzieć, czy nie?
0: Możesz.
3: Nie. Nie. No i dobra, co tam u was?
0: Nie.
3: Okej. Okay. Pozdrawiamy Tripsa serdecznie. Fajnie, fajnie, że ten. Zapraszam od 18, gra.
0: Dobra.
4: A już o 18 zagramy.
3: Nie. Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: No razem.
3: No 95% słuchaczy właśnie wyłączyło radio.
2: Pa, pa.
3: Pa, pa. Teletubisie mówią pa, pa.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
2: Minuta do 18. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
3: Czerwona flaga nad kąpieliskiem Gdynia Śródmieście. Nie można się w nim kąpać z powodu zakwitu sinic. Iga Świątek jest w drugiej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Iga w Londynie broni tytułu. Zostajemy w temacie sportu, ale teraz piłka nożna. Niemcy opłakują porażkę na mundialu. Wczoraj odpadli po rzutach karnych z Paragwajem. Kibice i eksperci są wściekli.
4: Mamy piłkarzy bez motywacji i serca oraz aroganckiego, upartego i przemądrzałego trenera, który nawet w obliczu zawinionej także przez niego katastrofy i kompromitacji nie chce odejść, piszą niemieckie media. Upadek niemieckiej piłki nożnej jest częścią głębszego trendu i procesu żegnania się Niemiec z wysokim poziomem.
3: Informację zebrał Wojciech Hernes.
2: Ula, czy można w takim razie w nawiązaniu do pierwszej wiadomości powiedzieć, że kąpielisko Gdynia Śródmieście to red flag? Trochę
3: tak.

0: idę w Melo.
1: Siemanko, 18 na zegarach, ja jestem Adi i mamy wtorek, całe szczęście, za nami już jest poniedziałek i dzisiaj mieliśmy delikatne ochłodzenie na termometrach i faktycznie było to czuć, również w komunikacji miejskiej były trochę inne zapachy, a my dzisiaj w programie mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no bo będzie dużo niespodzianek dla was. Ktoś powie Sunrise, ktoś powie festiwal, ja powiem no dobra, ale jeszcze nie teraz. A może jakaś fast money, szybka kasa, 200, nawet 500 złotych, bądźcie czujni.
0: Melo Radio, idę w Melo.
1: A to Justin Bieber, Nicki Minaj.

po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. 10 minut po 18. Wtorek i tak podkręcamy tempo. I mam do was jedną taką bardzo ważną prośbę. Jeżeli zgłaszaliście się do szybkiej kasy, to weźcie, włączcie dźwięk i sprawdźcie, czy macie naładowany telefon, dobra? Oh yeah.

0: Burak Jeter, ale to nie taki burak na drodze. To jest naprawdę spoko gość, który tworzy genialną muzykę. My Life is Going On, trochę nawiązanie do Domu z Papieru. 18 minut po 18, a teraz będzie show.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No właśnie. To jest ten moment, kiedy będziemy dzwonić do kogoś z was i wręczać, mam nadzieję, szybką kasę. Dzwonimy na początek do Gosi. 5 sygnałów mamy jak zwykle i liczymy na to, że Gosi uda się odebrać. Mamy pierwszy. Dawaj, dziewczyno, zróbmy coś szalonego. Odbierz, to będzie coś bardzo miłego. 2. Nie patrz tak na mnie, Karolina, nie to miałem na myśli. Ej, no mamy drugi sygnał. 3. Halo, tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Adrian Nowak z Meloradio z tej strony. Czy mam przyjemność z Gosią?
2: Tak, tak.
0: Siema, co tam robisz, gwiazda, co u ciebie?
2: Siedzę sobie z mężem.
0: O, siedzisz sobie z mężem, okej, to wiele wyjaśnia. A powiedz mi, zgłaszałaś się do szybkiej kasy?
2: Tak, zgłaszałam się.
0: No i jakbyś tak hipotetycznie wygrała, to na co byś to wydała? Musimy wiedzieć, to bardzo ważne.
2: Wydałabym to na materac turystyczny, ponieważ wybieramy się nad morze z mężem pod namioty, na rowery.
0: Fajnie, czyli będziecie pływać na materacu, tak?
2: Nie, to będzie materac do spania, taki do namiotu.
0: A, czyli kempingowo będziecie działać, czyli będziecie, czekaj.
2: Tak, tak.
0: Będziecie spać na plaży, dobrze rozumiem?
2: Nie, niestety plaża to jest nielegalne, ale blisko plaży.
0: Rozumiem, inne rzeczy na plaży też nie są do końca legalne, ale... My się tym nie przejmujemy, bo ty zgarniasz szybką kasę, 200 są twoje, gratuluję Gosia!
2: Super, bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję. Powiedz mi, kiedy ruszacie w takim razie?
2: W przyszłym tygodniu.
0: To jedźcie ostrożnie, wszystkiego dobrego dla was i podeślijcie jakąś fajną fotkę, dobra?
2: Dobra, dzięki.
0: Dzięki.
1: Szybka kasa od Meloradio.
0: Anima i Bad Angel.

Lumix Self-Aware w remiksie. Podkręcamy tempo 27 minut po 18, ale jest piękne słońce. Nie widzę żadnych truskawkowych księżyców, ale widzę piękne pomarańczowe słońce. No właśnie, bo już powoli będziemy chyba mogli mówić o zachodzie. Przy okazji, jeżeli myślicie o jakiejś randce, no to temperatura już powoli spada. Panowie, to wy musicie wykonać ten pierwszy ruch. Znaczy nie, to nie... To tak i tak działa, ale myślę, że z waszej strony to wypada bardziej, nie? To, żebyście wy tam coś napisali. Róbcie coś! You Not Us, Narcotic. Bardzo wciągający numer jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie. IDF Melo.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Somebody's Watching Me, Beat Freaks, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja przychodzę z dobrym info, bo powraca mega fajna akcja, która sprawi, że przeżyjecie spoko randkę. No bo mówimy o 19. edycji festiwalu Lotto Kino Letnie, gdzie się spotykamy. Warszawa, Sopot, Zakopane, ale nie tylko, bo także zgodnie z tradycją jest też Giżycko. Oczywiście event pod chmurką zaczyna się za moment, bo tak dokładniej to jutro, 1 lipca o 21. No jak dobrze obczajecie, to też jest opcja kina samochodowego. A co obejrzycie? No na przykład Pana Tadeusza. Może akurat ktoś ma maturę do poprawki.

0: Lucky Lucky, Cooler Than Me w Melo Radio. 7 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo. Ej, w ogóle co u was? Jak się macie dzisiaj? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, bo ja czekam na głosówki. No i chcę się dowiedzieć, jak żyjecie. Czy dajecie radę z tymi upałami? Czy może bez kitu idziecie na jakąś randkę? Albo po prostu na jakiś spacer? WhatsApp Melo Radio, znajdziecie go na meloradio.pl. Koniecznie dawajcie znać.
1: A już o 19 zagramy
0: Bebe Rexha, Faithless i New Religion. Ten nowoczesny klasyk punktualnie o 19:00.

0: Polska. Idę w Melo.
1: Siemano, 19 na zegarach, a ty po tej stronie cały czas jesteśmy razem i czekam też na was, no bo ladies and gentlemen, na WhatsAppie Meloradia czekam na ploteczki, co tam u was, jak się macie i w ogóle. Niedługo będę miał też bardzo ważne informacje dla osób, które chciałyby przeżyć coś niesamowitego i to tak pod koniec lipca, na przykład na Sunrise Festival. Ale najpierw trochę pogramy, oczywiście Bebe Rexha, Faithless New Religion, to było obiecane, no i będzie jeszcze w tej godzinie spotkanie między innymi z Davidem Guettą.
0: Meloradio, idę w Melo.

0: Jakby do mnie Calvi zadzwonił, to ja bym odebrał. Mam nadzieję, że wy też. Explosion wysyłany przez Blutacza! No dobra, teraz sprawa bardzo poważna. 18 minut po 19 to jest ta chwila, kiedy możecie zaszaleć dosłownie i w przenośni, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival! I to na piątek, 31 lipca, na rozpoczęcie tego, co się wydarzy w Kołobrzegu na Podstrzelu. Jeżeli chcecie tam być, spoko mordeczki, nie ma problemu, ale wiecie, nie ma nic za darmo! Trochę musimy was pomęczyć, ale mamy super pytanie. Jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? No i dlaczego wybór padł właśnie na to? Czekam na ultra, ale to przeultra kozacko kreatywne pomysły w formie głosówek, bo to one będą brane pod uwagę w naszej zabawie. Przypomnę pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? O co walczymy? O podwójne zaproszenie na Sunrise Festival!
1: Obudź lato Sunrise!

The Bowser i Magnetic w Meloradio. Sprawę mam. Czemu szeptem mówię? No bo nie wszyscy mogą o tym usłyszeć, bo mamy tak, podwójne zaproszenie. Pojedyncze. Znaczy nie, jedno podwójne. To miałem powiedzieć, tak? Tak. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. I to na piątek, 31 lipca, w Kołobrzegu, bo ktoś może jeszcze nie wie. Jeżeli chcecie tam być, to wystarczy, że nagracie nam głosówkę z odpowiedzią na pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego. Ja czekam na ultra kreatywne pomysły. Jak będzie coś ultra kreatywne, no to macie bilety. meloradio.pl, tam jest nasz WhatsApp. Chyba wszystko powiedziałem.

0: Shine i Urzel. Bardzo fajna nuta. Urzel będzie, wiecie gdzie?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie,
2: szanowni państwo, sprawa była pilna.
0: Trzeba było tutaj zająć się tematem jednego podwójnego zaproszenia na Sunrise Festival na 31 lipca. Właśnie, w Kołobrzegu, tam się wtedy widzimy. No ja zadałem takie pytanko, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego? Poprosiłem o kreatywne pomysły. Kuba nas tutaj zaskoczył jednym.
3: Siema, ja muszę dużo swojego prowiantu zabierać, takiego w miarę lekkiego. Owoce albo jakieś tam batony proteinowe, bo niestety po kebabie to mnie tam gania po całym terenie, muszę szukać to i to ja szybko.
0: Słuchaj, no jakby ci to powiedzieć, stary, no przykro mi, ale będziesz musiał szukać, bo bilety są twoje! Także śmigasz na Sunrise Festival, baw się dobrze, no i uważaj, bo jelito drażliwe, to jelito drażliwe i wiem co mówię.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20. You ready?
2: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Po reklamie.
10: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
11: Siema mordeszki, wieczorami idę w Melo.

trzeci dzień maja. I wtedy, no piękny to był koncert, nie zapomnimy go nigdy, bo też była nasza ekipa. Możecie też to nadrobić i zobaczyć na mediach społecznościowych Meloradia, jak doskonale to wszystko wyglądało i w jak pozytywnym nastroju był Florajda i jak bardzo zresztą kocha Polskę. Także w wolnej chwili polecam nie tylko zostawić followa na naszych socialach, ale też po prostu te storki sobie obadać i posty, bo naprawdę było to coś pięknego. A teraz pogadajmy o czymś trochę nowszym, jeśli chodzi o muzę. Hello, the sun is up, where are you? To Mizmo. I muszę powiedzieć, że ten tytuł jest naprawdę bardzo romantyczny, bo powiedzieć komuś, że słońce jest tam, gdzie jesteś ty, no to chyba nie ma nic lepszego. Gramy to już teraz w Meloradiu. Jeżeli chcecie, to można na to głosować. Meloradio.pl. Do dzieła.

0: Anatoly Talk to You w Melo Radio, 8 minut do godziny 20. Taki kindly reminder. No bo może wy się nie odzywaliście dawno do swoich ziomków, przyjaciół i tak dalej, bo wiadomo, wszyscy mamy dużo na głowie, oczywiście, że tak, ale może to jest dzisiaj dobry dzień, by napisać i zapytać, co słychać. Wiecie, taka przypominajka na zasadzie, hej, ja tu cały czas jestem, możesz na mnie liczyć. Myślę, że to jest dobra rzecz, dzięki której wszyscy poczujemy się lepiej. Przemyślcie, a wy słuchacie Idę w Melo i myślę, że będę miał dla was miłą niespodziankę po 20. I to szczególnie tą muzyczną, ale może jeszcze jakąś? Zaraz się przekonamy.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki Włodarski.
2: A ja lubię cię jak lato, a kto ty? Lubię kiedy głupio, my też, czy lecimy na kluby, jak ty?
0: A propos lata, no to się przygotujmy na pogodę, która się delikatnie zmieni, bo jutro może być w całej Polsce deszczowo, także ostrożnie. Nadal ciepło, ale jednak deszczowo i burzowo.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie. Idę w melo.
5: Siemanko, 20 na zegarach, Hadi po tej stronie. Dobrze, że jesteście i super, że nie ma już poniedziałku. On po prostu wziął i wyparował, mamy wtorek i ten też się kończy, a skoro jutro środa, to wiecie, że piątek jest już blisko. W takim nastroju mam nadzieję, że będziemy razem. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato, od tego zaczynam i cały czas pytam o to, jak się macie, gdzie jesteście. WhatsApp radia znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła i wybaczcie, mimo wszystko jest gorąco.

Iben i Hollow w Meloradiu, 15 minut po godzinie 20. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, sprawa jest pilna, bo z tego co widzę, no to pokolenie Z się mocno zaczyna denerwować na milenialsów. I mówię o tym bardzo głośno, bo sam jestem milenialsem. Bardzo mi się nie podoba, że Gen Z mi tu coś podskakuje. Ale z tego co czytam, to podobno milenialsi mają tendencję do tego, że cały czas pouczają. No i Gen Z mówią, nie chcemy być pouczani. My mamy swoje życie, mamy swoje pomysły i tak dalej. I to jest oczywiście całkowita racja. Każdy musi trochę przeżyć po swojemu, zobaczyć jak się w danych zagadnieniach funkcjonuje i tak dalej. Ale to jest, wiecie, tak samo jak ta historia, kiedy dziewczyna przychodzi z problemem do faceta i facet od razu chce radzić. A to nie zawsze podobno o to chodzi, tylko trzeba po prostu czasem wysłuchać. A milenialsi tego nie do końca potrafią. I mówię to z autopsji. Także słuchajcie, Częziaki, bo wiemy lepiej!

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

LMFAO i Party Rock Anthem w Melo Radio, 27 minut po 20. Podkręcamy tempo. Brakuje mi więcej takich nutek, szczerze mówiąc. Ja wiem, że jest dużo dobrej muzyki dookoła, ale ja jestem takim trochę nostalgicznym gościem i lubię sobie przypomnieć takie imprezowe hymny. Ale to, co wam zagram teraz, jest iście genialne. Alan Walker, Ava Max i Fate.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Czy jeśli komuś w centrum Wrocławia zdarzy się wpaść do Odry, to czy ma szansę z niej wyjść? Na jakiej zasadzie działa możliwa przy wysokich temperaturach przyducha związana z pojawieniem się czadu w naszych mieszkaniach? Oraz czy można na Dolnym Śląsku dostać mandat na podstawie materiałów z drona? Odpowiedzi na te wszystkie pytania usłyszycie u nas, bo będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w wakacje. Na początek zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszy brygadier Piotr Grzyb.
5: Na terenie Dolnego Śląska do wakacji jest przygotowanych 2400 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz kilkanaście tysięcy strażaków ochotników, którzy razem będą czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska, jak i gości i turystów, którzy będą odwiedzali nasze województwo. Ale aby się nic nie działo, najważniejsze są też działania prewencyjne, które podejmujemy, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. Pod szczególną uwagę będziemy brali obozy harcerskie znajdujące się w terenie leśnym, w jakichś parkach, w terenie trudnodostępnym. Mamy z tymi obozami kontakt, mamy z nimi łączność, uprzedzamy ich o sytuacjach niebezpiecznych, szkolimy ich, jak się zachować, gdy takie sytuacje następują, gdy otrzymują alerty pogodowe. Zwracajmy również uwagę na nasze bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, w których przebywamy w terenie turystycznym, w górach, nad wodą, aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. W szczególności zwracajmy uwagę na takie zdarzenia, które czasami niestety występują, jak zamknięcia osób w samochodach, w pojazdach. Są to bardzo tragiczne sytuacje wtedy, gdy to nastąpi. No, jedynym ratunkiem jest szybkie uwolnienie takich osób czy zwierząt. Także zwracajmy na to uwagę, aby do tego nie doprowadzić. Również chciałbym zwrócić uwagę, że w okresie letnim występuje zagrożenie tlenkiem węgla. My mówimy zawsze o nim w zimie, natomiast również w lecie w sytuacji wysokich temperatur i tak zwanej przyduchy, niskiego ciśnienia atmosferycznego, może nastąpić sytuacja, że w naszych szczególnie łazienkach ten gaz niebezpieczny się znajdzie. Dlatego apelujemy cały czas o wyposażenie się w czujniki tlenku węgla, aby wiedzieć, kiedy ta sytuacja zagrożenia następuje.
4: Co oczywiste, przynosząca wytchnienie przy upałach woda też potrafi być niebezpieczna.
6: Krzysztof Skrzyniarz, prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu.
4: Lato we Wrocławiu. Jakie to są najczęściej zdarzenia, wypadki, jeśli chodzi o wodę?
6: No przede wszystkim upalne dni to jest wchodzenia do rzeki Odra, która jest niebezpieczna. Już wielokrotnie powtarzaliśmy, że rzeka Odra jako szlak żeglowny jest objęta zakazem kąpieli i pływania. Nawet wejście na chwilę do rzeki może powodować niestety jakieś komplikacje. Rzeka jest specyficzna, ponieważ to jest szlak żeglowny, ona jest pogłębiana. Wchodząc ze strony brzegu w niektórych miejscach mamy albo pionowe ściany, ciężko jest wejść, a jak jesteśmy w wodzie, ciężko jest wyjść. Natomiast poza centrum miasta pamiętajmy, że brzegi rzeki są obwarowane kamieniami, głazami. Ale zrobiąc krok do przodu, mijając te głazy, jesteśmy w wodzie po kolana. Drugi krok to już mamy wodę do pasa, ale trzeci krok to niejednokrotnie już jest głębokość ponad 2 metra. Jeżeli wpadniemy, możemy mieć problem z wyjściem z tej rzeki na brzeg. Szczególnie jak się zachłyśniemy lub jeżeli jesteśmy po kąpieli słonecznej, jesteśmy nagrzani, gwałtowne wpadnięcie do wody powoduje tak zwany wstrząs termiczny, czy nawet dobry pływak ma po prostu zatrzymaną akcję serca, na ratunek będzie za późno. Więc wchodzimy w takie, do takich miejsc, szczególnie najbliższe dni, te upalne po 30 kilka stopni będą powodowały, że będziemy jednak szukać tej ochłody w wodzie. Przestrzegamy, żeby miejsca bardziej wykorzystać te, które są dopuszczone, czyli pływalnie, kąpieliska lub miejsca, które znamy, ale nie są objęte zakazem. Pamiętajmy, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu. Czy po jednym piwie, czy po mocniejszych trunkach, każde wejście do wody to jest naprawdę ryzyko. Nie zawsze służby mogą zdążyć na czas. Jeżeli jesteśmy w miejscu odosobnionym, czas dojazdu kilkanaście minut może spowodować, że na ratunek będzie za późno. Zalecamy też, żeby korzystając z tego wypoczynku nad wodą, tego takiego turystycznego, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żeby jednak mieć nie tylko w jednostkach, ale żeby mieć założonych na siebie kamizelki ratunkowe i żeby one były zapięte.
4: Często to ludzie chyba ignorują.
6: Tak, siedzimy na kamizelkach, bo wtedy jest wygodniej w kajaku, możemy się popalać, jest fajnie, tylko pamiętajmy, jeżeli wpadniemy do wody, no to kamizelka razem z kajakiem poleci w jedną stronę, my w drugą stronę, jeżeli ktoś ma słabe umiejętności pływackie, może nie dogonić tej kamizelki. Niejednokrotnie kamizelka zostaje w wywróconym kajaku i nie mamy do niej dostęp. I to nie chodzi nawet o nasze umiejętności, ale przede wszystkim o nieuwagę innych użytkowników. Płynie motorówka, która wytworzy fale, lub nawet takie zdarzenia mogą być jak ostatnio, czyli wyładowania atmosferyczne. Jeżeli jesteśmy na dużym, otwartym akwenie, płyniemy kajakiem, jest szansa na to, że możemy być też trafieni piorunem. Wtedy kamizelka nas utrzyma na lustrze wody, na ratunek zawsze będzie czas, natomiast jeżeli będziemy bez kamizelki, no to niestety możemy mieć wtedy problemy. Więc apelujemy, zakładamy kamizelki, korzystamy z miejsc bezpiecznych, czyli tam, gdzie są ratownicy, mówimy o pływalniach, o kąpieliskach, no i pod żadnym pozorem nie wchodzimy do wody po zmroku. My wiemy, że wieczory są dość długie i do 21, do 22 godziny jeszcze jest w miarę jasno, ale wypadek po godzinie 21 i prowadzenie działań ratowniczych w nocy właściwie równe są z bardzo małą szansą na odratowanie i odnalezienie, odratowanie takiej osoby. Więc starajmy się zachowywać naprawdę rozsądnie, bezpiecznie. Zwracamy szczególną uwagę na młodzież, na nasze pociechy, żeby one nie wchodziły do wody. Wiemy, że zaczynają się wakacje, że rodzice nie mają kontroli nad nastolatkami, ale takie 10, 8, 12-letnie dzieci, które same przychodzą nad wodę, to jest naprawdę ostatnimi dniami bardzo duży problem dla nas, dlatego że zdarzało się, że nawet 6-7-latki przychodziły same nad wodę i wchodziły do Odry.
4: No właśnie, jeśli chodzi o to wchodzenie do Odry, ja słyszałam też takie stwierdzenie, że zwłaszcza w centrum, jeśli się tam wpadnie, to już właściwie ciężko bardzo jest się wydostać.
6: Tak, tam jest, pamiętajmy, że tam jest zwężenie kanałów. Rzeka płynie dość szeroko, natomiast jeżeli wchodzi w centrum miasta, ten wrocławski węzeł wodny, śródmiejski węzeł wodny, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Tego może u góry nie widać, ale największy nurt jest pod lustrem wody. Więc jak ktoś padnie, będzie tą osobę ciągnęło. I teraz uwaga, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe. One są pokryte niejednokrotnie jakąś, no powiedzmy, organicznym materiałem czy brudem i nie jesteśmy w stanie się niczego złapać. Nie wszędzie. Są oczywiście miejsca tam, gdzie są przystanie, gdzie można wyjść na górę, ale w większości te osoby nie są w stanie dopłynąć tych kilkudziesięciu, kilkuset metrów do tych miejsc. No i pamiętajmy, że też są inni użytkownicy. Jeżeli jesteśmy w wodzie i płyną motorówki, płyną inne jednostki, statki, mogą nas nie zauważyć, dlatego jest ten zakaz. Wielokrotnie się nas pytano, dlaczego nie ma znaków na brzegu. Proszę Państwa, szlak żeglowny traktujemy jak autostradę. Na autostradzie też nie ma znaków, że nie wolno chodzić pieszo. Po prostu przepisy mówią o tym, że nie wolno się poruszać pieszo po autostradzie. Podobnie jest z Odrą. Nie muszą mieć znaki. Jest to szlak żeglugowy, w związku z tym nie należy do niego wchodzić nawet na chwilę. Zdarzały się przypadki, że osoby, które chcą się schłodzić, nachylają się, bardzo rozgrzane, nachylają się nad wodę, żeby się schłodzić i to gwałtowne nachylenie w wysokiej temperaturze, a jeszcze przy alkoholu powoduje, że niestety tracimy przytomność i wpadamy do wody, chwila nieuwagi i jest tragedia.
4: Kiedy jest upalnie, chcemy popływać, schłodzić się, jedziemy nad jezioro, których znowu wokół Wrocławia tych zbiorników wodnych nie ma aż tak dużo do wyboru. Niektórzy rzeczywiście decydują się na takie miejsca, gdzie nie ma ratowników. Państwo mówią, żeby kategorycznie nie wybierać takich przestrzeni.
6: Znaczy miejsca, które są objęte zakazem. Jeżeli są takie miejsca, gdzie faktycznie korzystamy, no to kilka podstawowych zasad. Nie wchodzimy po alkoholu, uwaga, nie wchodzimy sami. Staramy się korzystać z takiego miejsca, gdzie są osoby trzecie, nawet nie, te, które nie przyszły z nami, ale na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia są w stanie podjąć jakieś działania ratownicze. Czyli spróbujmy wejść koło wędkarza, no nie za blisko, żeby mu nie przeszkadzać. Spróbujmy wejść tam, gdzie są inne osoby rozłożone i też korzystają z wody. Natomiast upewnijmy się, czy to nie ma tam faktycznie zakazu kąpieli. I kategorycznie nie róbmy tego po zmroku.
4: Mhm. Bojka obowiązkowa?
6: Bojka nie. Bojka to jest dla osób, które potrafią pływać, które pływają dłuższe dystanse, to jest ich bezpieczeństwo. Czyli taka malutka bojka, którą pływak ma przyczepioną do siebie, jeżeli on płynie, jak się źle poczuje, może się źle poczuć, wysiłek fizyczny, termoklina, nagle kurcze, przykurcze, może się takie bojki przytrzymać taka osoba i to jest bezpiecznie, polecamy, ale dla pływaków. Natomiast to jest też informacja dla innych użytkowników. One przeważnie są w kolorach jaskrawych, pomarańczowym albo sedlenowym, czerwonym i ktoś, kto płynie łódką, skuterem, może nie zobaczyć odpoczywającego pływaka z głową nad lustrem wody, ale na pewno zobaczy bojkę, więc to jest też taki element informacyjny, rzadko stosowany, ale to są raczej osoby, które chcą pływać jakieś długie dystanse i też polecamy, jeżeli chcemy zrobić jakiś duży dystans na dużym akwenie, nie pójmy na drugą stronę, nie pójmy na środek, pływajmy wzdłuż brzegu. Te kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od brzegu, cokolwiek się może stać, zawsze możemy krzyknąć, zawsze ktoś może nam pomóc, wezwać pomocy. No i właśnie, z tą pomocą, jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia, jeżeli nie jesteśmy przeszkolonymi, to apelujemy, nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami wodnymi. Nie wchodźmy do wody, nie ratujmy. Nasze umiejętności, nawet dobre pływackie, w zetknięciu z osobą, która tonie, jest agresywna, jest niebezpieczna, mogą nie starczyć i może być tragedia. Wzywajmy pomocy, dzwońmy na numery 112 czy 984, to jest numer dedykowany do ratownictwa wodnego, które obsługuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i tutaj postaramy się jak najszybciej dotrzeć i udzielić pomocy. Pamiętajmy też, że człowiek tonie kilka minut, od 3 do 6 minut. To nie jest tak, że ktoś wpadnie do wody, od razu utonął. W przeciągu tych kilku minut jesteśmy my albo inne służby, tak jak Straż Pożarna czy Policja, jesteśmy w stanie dotrzeć i takiej osoby pomóc. Więc nie próbujmy sami ratować. Jeżeli ktoś posiada umiejętności dobre pływackie, zapraszamy na szkolenie ratowników wodnych.
4: Tyle o pływaniu w kontekście bezpieczeństwa, to jeszcze o zachowaniu na drogach i o tym, jak służby na Dolnym Śląsku sprawdzają kierowców w wakacje.
7: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Taka akcja, i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna, to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami, taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów ruchu drogowego komend podległych, czyli komend miejskich i powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
4: No właśnie, o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
7: To znaczy, tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia, jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
4: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
7: Oczywiście, że można dostać mandat. Jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne

0: lub niejednokrotnie przestępca. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
1: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
0: Nie, to są całe wakacje. To jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia i będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: A wyjaśniał to naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podkomisarz Paweł Komza.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść. Także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych. Można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać.
7: No, wrocławskie lato zapowiada się upalne. Hejka tutaj Julka Drobiszewska. Panujące w ostatnim czasie wysokie temperatury, niezależnie czy jesteście ich fanami czy nie, sprzyjają, by korzystać z różnych wodnych obiektów, na przykład glinianek czy orbity. Spółka Spartan, bo do niej one należą, proponuje jednak też inne formy aktywności i o tych letnich możliwościach właśnie teraz.
6: Maciej Moczko, rzecznik prasowy spółki Spartan.
7: Mamy letni czas, to na pewno wrocławianie już odczuwają, a Spartan daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o te aktywności. To może klasycznie, co z tą wodą, bo tutaj myślę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia mają z czego korzystać.
6: Tak, to ja zacznę tak. Lato rozpoczyna się w Spartanie, także mamy otwarte już od początku czerwca dwa kąpieliska. Kąpielisko Park Glinianki, które od 1 czerwca jest już uruchomione przy ulicy Kosmonautów 2. Jest to taki kultowy obiekt z trzema zbiornikami, z czego jeden jest adaptowany pod właśnie staw kąpielowy oraz staw do sportów wodnych, czyli tam wypożyczymy kajaki, wypożyczymy rowerki oraz słupy. Także to jest taki staw, gdzie sobie popływamy i nad nami czuwają ratownicy. Oprócz tego na tym stawie jest również największy we Wrocławiu rozstawiony wodny tor przeszkód, co jest ogromną atrakcją dla dzieci, które z chęcią, nie tylko dla dzieci, tak naprawdę całymi rodzinami korzystają z tego toru. W tym roku też taką nowością, która się pojawiła właśnie na Gliniankach, to jest piana party, czyli bawimy się z dzieciakami w sztucznej pianie, bezpiecznej dla nich. Robi to ogromną furorę. Kolejnym kąpieliskiem, które tworzyliśmy parę dni później na Boże Ciało, to jest pływalnia Orbita, czyli taki kompleks nowoczesnych basenów zewnętrznych przy ulicy Wejherowskiej. Piękny obiekt, nowoczesny, wybudowany w technice tych takich niecek ze stali nierdzewnej. Także jest to bezpieczny obiekt przeznaczony dla rodzin, ponieważ mamy tutaj również brodzik 40 cm, gdzie dzieciaczki sobie mogą swobodnie i bezpiecznie pobawić się. Tutaj mają dla siebie plac zabaw. Oprócz tego na dwóch pozostałych nieckach można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać. Także bardzo, bardzo fajny obiekt. No i w tym roku zyskał tak zwaną strefę tropikalną, czyli rozstawiliśmy takie parasole, sole trzcinowe, leżaki dołożyliśmy.
7: Palemki.
6: Tak, także jest i palmy również się pojawiły żywe. Także jest bardzo pięknie przygotowany obiekt, zachęcam do tego, aby korzystać. No już widzimy, że jest gorąco i już wrocławianie korzystają z tych obiektów.
7: Wspomniałeś o słupach i to taka aktywność, która coraz bardziej staje się popularna. Faktycznie widać, że wrocławianie często akurat z tej formy korzystają?
6: Tak, bardzo często korzystają z tej formy, z tego względu, no wiadomo, no kajaki już i rowerki czasami czasami są już tak oklepane, że już tutaj popływałem, tutaj z tego skorzystałem. A SUP to jest to rzecz taka, która wymaga trochę też takiej sprawności, równowagi i warto również na czymś takim, na takiej desce z wiosłem popływać. To wszystko jest i czeka na naszych klientów na kąpielisku Park Glinianki przy ulicy Kosmonautów.
7: Może niekoniecznie takie duże

0: temperatury, wysokie temperatury sprzyjają temu, chociaż nie wiem, nigdy tego nie robiłam, ale myślę o wędkowaniu. Tutaj też macie taką formę aktywności, a jak troszeczkę ta temperatura latem na przykład spadnie, to również zachęcacie.
1: Tak, zachęcamy do tego właśnie na kąpielisku Park Glinianki. Tam rozwinął się ten temat wędkarstwa bardzo mocno w tym sezonie. Też z tego względu, że mamy podpisane takie porozumienie, gdzie partnerem tych stawów, na które są przy ulicy Kosmonautów, są stawy milickie, które objęły swoim patronatem ten obiekt, także dbają o to, co się dzieje w tej wodzie, jakie ryby pływają. Te stawy są regularnie zarybiane. One są podzielone również na takie strefy, gdzie można wyłowić rybę i zabrać ze sobą, ale jest też staw taki, który cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie staw złów i wypuść. To jest coraz bardziej taka atrakcyjna forma sportowa, że tej ryby po prostu nie zabieramy ze sobą, łapiemy ją, pokazujemy i wpuszczamy ją z powrotem, żeby żyła sobie dalej w tym stawie. Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść również na kąpielisko Park Glinianki i skorzystać z tego obiektu.
0: Mhm. Tutaj jest opcja karnetów, jeżeli się nie mylę.
1: Tak, tam możemy wykupić karnet całosezonowy albo wykupić takie wejściówki jednodniowe. Albo jest jeszcze jedna rzecz, którą wprowadziliśmy w tym roku, karnety takie weekendowe, czyli ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, zamawiają sobie pomost dla siebie, tylko i wyłącznie taki wędkarski. Tam mogą sobie rozbić namiot, mogą w tym czasie po prostu połowić sobie ryby przez cały dzień, ale również przez całą noc.
0: To teraz też coś, co może jak ta temperatura aż tak wysoka w te lato nie będzie, a myślę o tenisie. To też bardzo popularny sport i bardzo pewnie chętnie uprawiany przez wrocławian.
1: Tak, szczególnie po takich sukcesach, jakie mieliśmy w tym roku i objawieniu Mai Chwalińskiej, także tutaj korty też są bardzo mocno odwiedzane przez naszych klientów. My jako spółka Spartan mamy najwięcej kortów we Wrocławiu. W okresie wiosenno-letnim otwieramy 25 kortów. Są to korty rozmieszczone w różnych częściach Wrocławia, przy ulicy Spiskiej, przy ulicy Pułtuskiej, przy ulicy Lubińskiej. Mamy korty zarówno zewnętrzne, mamy również korty w halach. Także to jest o tyle fajne, że jeżeli mamy taką słabszą pogodę, kiedy pada deszcz, nie musimy rezygnować z tego tenisa, tylko możemy przenieść się do hali i w tej hali pograć. Mamy różnego rodzaju nawierzchnie. W przeważającej części są to nawierzchnie ceglane. Mamy również hardcore, czyli tak twardą nawierzchnię, gdzie można pograć. Mam takie 5 takich kortów w hali przy ulicy Pułtuskiej. Także piękne obiekty tenisowe we Wrocławiu. Spartan stawia na tenis, wspiera tenisistów. No i oprócz tego, że proponujemy tę formę sportową dzieciom, młodzieży, dorosłym, to również zachęcamy poprzez różnego rodzaju aktywności, czy szkółki, czy półkolonie. Tam również te dyscypliny są wplecione.
0: Zaraz przejdziemy do tych dzieciaków, a ja sobie tak właśnie jeszcze myślę o tych dorosłych. Czy ci dorośli też, albo inaczej, czy częściej to właśnie z kortów korzystają dorośli, czy może jednak dzieciaki zachęcone tymi sukcesami, o których mówiłeś, no chcą być jak te największe top gwiazdy?
1: To jest różnie. To jest w zależności od pory dnia również, tak? Bo dzieci, wiadomo, do południa z reguły były do tej pory w szkołach, także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych, tam się czują dobrze, czują rywalizację również, no i ta nauka też idzie tam dosyć płynnie. A oprócz tego, wiadomo, też przychodzą do nas kluby, które trenują zarówno dzieci, jak i dorosłych, także ciężko powiedzieć, jaka jest tutaj przewaga.
0: Zasadniczo planujemy wakacje z wyprzedzeniem, ale są też fani last minute. No to co oferuje spółka Spartan dla spóźnialskich rodziców? Wracamy do rzecznika tej spółki, Macieja Moczko. No dobra, to teraz te dzieciaki i półkolonie. Co roku jest duże obłożenie.
1: Tak, co roku rodzice mają dylemat taki, co zrobić w te wakacje, no bo mam te 2 tygodnie i w te 2 tygodnie mogę gdzieś zabrać swoje dzieci albo dziecko na wakacje, no ale co zrobić z pozostałymi tygodniami? No to my wychodzimy tutaj naprzeciw i cieszymy się, że te półkolonie możemy organizować dla wrocławian. Mamy 6 lokalizacji, w których organizujemy 6 różnych półkolonii. W tym roku, tak jak wcześniej których wspomnieliśmy, stawiamy również na tenis i staramy się ten tenis wplatać w różnego rodzaju półkolonie. Może zacznijmy od tych takich najbardziej popularnych. To jest półkolonia pływacko-rolkarska, która odbywa się przy ulicy Wejherowskiej. Tam łączymy te dwie dyscypliny, zarówno pływanie, dzieci pływają na basenie krytym, jak jest ładna pogoda, wychodzą, mają również aktywności na pływalni letniej, a oprócz tego również uczą się jeździć na rolkach albo doskonalić tę jazdę na rolkach, także nie ma nudy. Tutaj te dzieci są zagospodarowane od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 już można przeprowadzić także przed pracą, o godzinie 16.30 najedzone, w dobrych humorach, nauczone różnych dyscyplin sportu można odebrać. Kolejna taka fajna półkolonia to jest półkolonia tenisowo właśnie rolkarska, gdzie łączymy te dwie dyscypliny przy ulicy Spiskiej. Oprócz tego mamy półkolonię piłkarsko-tenisową przy ulicy Krajewskiego, gdzie dzieci grają w piłkę nożną, a również grają w tenisa. Półkolonia piłkarska przy ulicy Lubińskiej, mamy tam piękny balon piłkarski ze sztuczną trawą, także tam dzieciaki mają również swoją bazę. Oprócz tego te obiekty przy ulicy Krajewskiego i przy ulicy Lubińskiej to jest dom Akademii Piłkarskiej Spartan, który też bardzo mocno promujemy w tym roku i zachęcamy młodych i młode zawodniczki do tego, aby uczestniczyły w naszych zajęciach. No i taka półkolonia również rolkarska na Nowym Dworze, na tym kompleksie do sportów wrotkarskich przy ulicy Jaksonowickiej. No i półkolonia tenisowo-sportowa przy ulicy Halera, czyli naprzeciwko Borku, a także każdy znajdzie gdzieś tam swoją lokalizację we Wrocławiu, tam gdzie ma najbliżej. Niech zapyta dziecko, jaką dyscyplinę sportu lubi albo chciałby poznać. Na pewno z nami tą dyscyplinę pozna i na pewno wyjdzie zachwycona.
0: Jest co robić i z czego wybierać. A propos tego wyboru, czy rodzice mogą wybierać na przykład konkretne dni, jeżeli no, zakładam, że powiedzmy zrobią to na ostatnią chwilę, będzie lipiec, a chcieliby na sierpień, czy mogą to jakoś podzielić? Jak to u was wygląda?
1: U nas wygląda tak, że my wprowadzamy tak zwane last minute. No i można wykupić. W ogóle mamy przez całe wakacje mamy mnóstwo tych turnusów, także każdego tygodnia coś się dzieje na każdym obiekcie, także tutaj jest z czego wybrać. Jeżeli chcemy wybrać półkolonie w sierpniu, a jesteśmy dzisiaj w lipcu, no to zawsze możemy wykupić te półkolonie w sierpniu, zobaczyć na przykład w lipcu popuścić na jedną półkolonię, a w sierpniu puścić na inną. Dziecko, jeżeli się spodoba, naprawdę gwarantuję, że atmosfera i instruktorzy i wychowawcy są naprawdę super i dzieci zawsze wychodzą od nas zadowolone.
0: Zapisy na półkolonie oczywiście na stronie Spartana, spółki Spartan, a ja jeszcze wrócę do tych glinianek. Jakbyśmy mieli opisać, jak one się zmieniły przez ten ostatni czas, bo prowadziłam dosłownie kilka dni temu rozmowę z osobą, która na gliniankach była 20 lat temu, może jakoś tak, i wspominała, że już po prostu nie wie, jak to miejsce wygląda. Oczywiście wspomnieliśmy tutaj mniej więcej. Ta osoba musi pojechać i sobie wyobrazić, ale właśnie, jak się te glinianki przez ostatnie lata zmieniły?
1: Przez ostatnie lata dosyć mocno się zmieniły. Staramy się wprowadzać przede wszystkim jak najwięcej aktywności dla naszych klientów. Staramy się również o to, aby ten obiekt stawał się nie tylko obiektem, który funkcjonuje w ciągu lata, tak? Czyli żeby on również rozszerzał swoją działalność na pozostałe miesiące i takim właśnie krokiem, jednym z tych kroków to było właśnie otwarcie tego łowiska. Również podjęcie współpracy ze stawami milickimi, czyli dosyć poważnej takiego przedsięwzięcia, które promuje nasz obiekt, no i też nadaje rangę temu, co tam można złowić, temu, co tam można po prostu spotkać, tak, na tym obiekcie. Także to jest to. Z tych atrakcji, które się właśnie pojawiają, czyli to, co angażuje naszych klientów, czyli przede wszystkim właśnie ten wodny tor przeszkód, wróciło po 20 chyba latach wróciła wypożyczania sprzętu wodnego, tak, czyli kajaki, rowerki, te nasze supy, tak. Do tego jest wake park dla osób, które już coś pływają, mogą również skorzystać z jazdy na desce, na takim wyciągu wodnym, tak? No i oprócz tego wprowadzamy takie aktywności również popołudniowe, czyli na przykład nocowanki. Nocowanki pod namiotem. Również można się zapisać w sezonie na takie wziąć dziecko i niekoniecznie wyjeżdżać z Wrocławia pod namiot. Można przyjechać na glinianki i od godziny powiedzmy tam tej 16-17 rozpocząć biwakowanie tam na miejscu, rozpalić ognisko, lotnisko, pobawić się z animatorami, także to jest super, super rzecz, o którą wzbogaciliśmy również w ostatnim czasie kąpielisko Glinianki. Teren został pięknie ogrodzony, teren został przygotowany pod plażowanie, także są zrobione strefy zarówno do grillowania, jak i do strefy do plażowania. Plaża jest uregulowana, brodzik ze względu na to, że coraz więcej rodzin z dziećmi przychodzi, został powiększony specjalnie dla nich, wstawione dwie małe zjeżdżalnie dla dzieciaczków, także ten obiekt rozwija się, chcielibyśmy więcej, liczymy na więcej, gdyż cały czas w głowie mamy, żeby powstała tam wioska saunowa, która stworzy wtedy nam naprawdę obiekt całoroczny, już to nie będzie obiekt sezonowy.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
4: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
3: Świetnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: to promocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas teraz zaproszenie na dwie wystawy. Pierwsza to nowość we Wrocławskim Muzeum Architektury.
5: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu.
4: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
5: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
4: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
5: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowywania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze, które tworzyło rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członkiń pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
4: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
5: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i Syrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, to nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Cyrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Cyrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny, tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Heleny Cyrkus jako architektki, jako kobiety działającej w polu architektury. Z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Heleny Cyrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
4: Jeśli mówimy o osiedlach na przykład, to nie wiem, czy odpowiedź będzie jakoś pozytywna, ale czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
5: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej, to były budynki, czy to były obszary działalności architektonicznej niezwykle ważne z punktu myślenia o tym, jakie priorytety też nadawano właśnie działalności architektów, architektek. I osiedla mieszkaniowe były ważne z wielu względów, prawda? Migracja ludności na przykład wiejskiej do miast, czy też tworzenie się szerszej takiej klasy robotniczej chociażby, która potrzebowała mieszkań, które miały być godne, czy miały zapewnić godne życie przy jednocześnie minimum kosztów, czy przy takich kosztach, które będą w stanie udźwignąć osoby pracujące właśnie jako chociażby w tym, czy tworzące tą klasę robotniczą. Więc temat osiedli mieszkaniowych był w ogóle bardzo dużym takim zagadnieniem, dyskutowanym nie tylko lokalnie, ale w skali międzynarodowej, bo tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki bardzo słynny kongres Siamu z 29 roku, mieszkanie minimum, czy mieszkanie dla minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, czy właśnie jakoś taką też taki obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej między mieszkańcami. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki, czyli zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Cyrkus, były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście takim wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, jest to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
4: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
5: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bylawskiej, tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy, to trochę inna narracja nam się rozwija. Natomiast praca Barbary Kingi-Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy, bo jedna część tej pracy to jest część, którą możemy usłyszeć, bo jest to praca dźwiękowa w nawie głównej. Druga część, piętro, znajduje się w prezbiterium, natomiast jest jeszcze trzecia część, która wybrzmiewa w wirydarzu.
4: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu we Wrocławskim Muzeum Architektury możecie oglądać aż do 4 października. A jeszcze dłużej, bo cały rok otwarta będzie wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń, towarzysząca przeglądowi sztuki Survival.
6: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i w trakcie Survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl, więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
4: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
6: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważnym jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
4: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie tutaj na Bujwida?
6: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego Zakładu Chemii Ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie Survivalu.
4: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy Survival tak trochę... No, częściowo może nie Survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa?
6: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne. Więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wrocławiu, co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
4: Wstęp na wystawę Klinika Wspólnych Wyobrażeń, tak jak i na sam przegląd sztuki survival, jest darmowy.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie to wolne, ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
9: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław. To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
10: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
9: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
10: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
9: Mm-hmm. Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
10: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy. Żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
9: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane, jakiekolwiek mogłyby coś oferować?
10: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
9: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
10: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
9: Mm-hmm. A ile trwają takie szkolenia?
10: One odbywają się raz w miesiącu. Jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
9: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
10: mogą
9: to...
10: i się zgłaszają takie osoby.
9: Okej, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które no, na co dzień, wiadomo, no, posiadanie zwierzęcia w domu, no to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
10: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, a marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
9: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
10: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych, natomiast no, lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do 18, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
9: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
10: Mnóstwo rzeczy.
9: Na przykład?
10: Że to jest ciężka praca. Że są zmęczeni.
9: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a
10: łaskanie
9: jednak...
10: Łaskanie piesków tak. I kotków. To mm-hmm. jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu. Umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii. Jest dyżur. Ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także... No, jak widać.
9: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
10: Tak, ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane, samli takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie sieną dal i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku. Ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
9: Mm-hmm. To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę, pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
10: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
9: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
10: Lub tacy, którzy chcą pomóc po
9: Dokładnie.
10: Prostu i być przydatni.
9: Mm-hmm, to jeszcze tak, jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
10: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym, kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
9: To na podsumowanie na ten letni okres jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
10: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam. Czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie
9: sezonowe.
10: Jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
9: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
10: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
8: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z Was zapewne będzie miała trochę wolnego, no i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
14: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
4: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
15: Czas wolny we Wrocławiu.
4: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
16: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysław Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
17: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Daimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
18: Dorota Szadajko, Fundacja Daimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
4: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
18: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
19: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
4: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły? Bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
19: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
16: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
4: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
16: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
4: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
15: Zmieniamy temat.
4: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
14: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
4: Jesteś administratorem?
14: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
4: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
14: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo śmieciarka jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
4: Ale mówisz w liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może takiej post umieścić?
14: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
4: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej?
14: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
4: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
14: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, ale czasami jest ich kilkadziesiąt.
4: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
14: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
4: To była głośna sprawa.
14: Tak.
4: Też szybko poszło.
14: Moment.
4: A ty co masz ze śmieciarki?
14: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
4: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
13: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
4: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
13: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
20: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
13: Także no, dużo, dużo rzeczy.
4: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
14: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu 4 rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić, a tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również są takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty mówisz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciach.
4: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
15: Zwiedzaj z nami Wrocław.
1: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemny z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
4: To nie zawsze było muzeum miejskie.
1: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona i to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było Muzeum Archeologiczne, tu było Muzeum Etnograficzne.
4: Kiedy powstał ten budynek?
1: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku jeszcze, w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
4: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
1: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć, z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. Ono praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
4: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
1: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
4: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
1: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję sekcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawę 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
4: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia w

0: Reporterów Meloradia Wrocław.
1: Tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć.
2: Dlaczego polskie dzieci, a w szczególności te z Dolnego Śląska, mają jeździć na zabiegi w zagranicę? Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Teraz rodzice nie będą musieli się nad tym zastanawiać, a wszystko dlatego, że właśnie otworzono klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej. To ważne, bo najmłodsi urodzeni z wadami serca muszą być często operowani natychmiast. O tym Paweł Cześniewicz, kierownik wspomnianej kliniki.
3: Ja z mojej perspektywy powiem jako pediatry, tak, dlaczego tworzenie tego ośrodka tutaj ma tak ogromne znaczenie. Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjentów pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przejeżdżania, przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla naszych, dla rodziców naszych pacjentów, którzy no, obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają. Ja myślę, że marzeniem tego naszego środowiska pediatrycznego we Wrocławiu jest właśnie to, aby tutaj powstało takie prawdziwe centrum pediatryczne, którego niestety Wrocławiowi brakuje. Tym pierwszym, można powiedzieć, krokiem, tą częścią tej wizji właśnie jest nasza klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Natomiast no, wkrótce też będzie tworzone centrum pediatryczne, czy właściwie jest tworzone, bo ono się buduje i to jest kolejny etap. To jest bardzo ważne, że my opiekujemy się dziećmi, natomiast te dzieci dorastają, kończą 18 lat i ich problem kardiologiczny, problem wad serca, on nie kończy się w tym momencie, ale ci pacjenci wymagają dalszej opieki i to jest właśnie też ta ogromna wartość tego ośrodka, że tą opiekę jesteśmy w stanie tutaj zapewnić w sposób płynny, czyli ci pacjenci nie będą ginąć gdzieś z tej opieki kardiologicznej po skończeniu leczenia w ośrodkach pediatrycznych, ale mogą płynnie przejść do opieki w Instytucie Chorób Serca, gdzie jest świetna kardiologia dorosłych, gdzie są lekarze przygotowani do leczenia dalej pacjentów z wadami serca. Ta kompleksowość oczywiście obejmuje też cały szereg współpracy z innymi klinikami, czy to z chirurgią dziecięcą pana profesora Patkowskiego, z kliniką neonatologii, czy z Centrum Chorób Rzadkich. Także no, mam nadzieję, że już tworzymy i za chwileczkę będziemy mieli wspaniały ośrodek, z którego no, Wrocław czy Dolny Śląsk będzie mógł być dumny, wspaniałą klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.
2: Paweł Cześniewicz, a więc kierownik kliniki kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której otwarciu dzisiaj, podkreśla, że problem wad serca u najmłodszych no, nie kończy się po 18. A o tym, że najmłodsi pacjenci nowej kliniki będą mogli liczyć na tą długofalową pomoc, powiedzą jeszcze Ewa Mroczek i Marek Kopala z Instytutu Chorób Serca.
1: Ja tak naprawdę chciałabym powiedzieć krótko z perspektywy kardiologa dorosłego, dlaczego ten ośrodek i tworzenie ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo ważne. Do zespołu kliniki Instytutu Chorób Serca dołączyliśmy 5 lat temu i naszym celem zespołu, który zajmuje się pacjentami z wrodzonymi wadami serca, ale nie tylko wrodzonymi wadami, ale również takimi, którzy młodocianymi dorosłymi, którzy mają niewydolność serca, kardiomiopatię, było stworzenie miejsca, w którym ten pacjent po 18 latach opieki będzie miał kontynuację i znajdzie takie miejsce, w którym zapewnimy mu wielospecjalistyczną opiekę. I ta wielospecjalistyczna opieka polega na tym, że jest w nią zaangażowany kardiochirurg, kardiolog. Współpracujemy z innymi oddziałami klinicznymi, angiologii, reumatologii. To są pacjenci z wadą serca, ale i z wielochorobowością, z różnymi konsekwencjami leczenia na wczesnym etapie życia. Dlatego tak bardzo ważne było, aby stworzyć ośrodek, w którym możemy tak naprawdę podjąć kontynuację tej ciężkiej pracy, którą zrobili kardiolodzy dziecięcy. Przez ostatnie 18 lat

0: zajmowali się przez pacjentem w sposób ciągły. W opieka kardiologii dorosłej jest troszeczkę, specyfika jest trochę inna. Pacjent ma wykonywane zabiegi, procedury. Oczywiście trafia do poradni kardiologicznej, ambulatoryjnej, ale często ma innych lekarzy. Ta ciągłość opieki nie wygląda jak w okresie dziecięcym. Zależało nam, aby taki ośrodek stworzyć, aby ci pacjenci, którzy wchodzą w dorosłość, znaleźli miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, pewnie i mogą tak naprawdę mieć swojego lekarza prowadzącego, który pokieruje ich dalszą historią medyczną. Jednocześnie to są ludzie, którzy mają, to są dzieci, młodzi dorośli, które mają aspiracje, żeby żyć normalnie. To są młode pacjentki, które chcą zostać matkami. Dlatego bardzo nam zależało, aby stworzyć współpracę, co nam się udało z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, aby spełnić marzenie tych pacjentek o tym, aby stworzyć własne rodziny. I tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć. I liczymy na to, że ta kontynuacja naprawdę będzie trwała tylko z korzyścią dla pacjentów.
1: To naprawdę ośrodek unikalny w skali kraju, gdzie w jednym miejscu została zgromadzona wiedza i doświadczenie specjalistów zarówno kardiologii dziecięcej, jak i kardiochirurgii. Unikalne dlatego, że chyba nie ma w dziedzinie medycyny takiej ścisłej współpracy jak między kardiologiem dziecięcym a kardiochirurgiem. To, co się określa takim słowem hard team, gdzie zarówno jest ważna rola diagnostyki, leczenia i połączenia wiedzy, umiejętności, ale i technologii specjalistów zarówno z dziedziny kardiologii prenatalnej, jak i o kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii, anestezjologii, perfuzji, kardiochirurgii też dorosłych. Jesteśmy właściwie przygotowani jako zespół tutaj na wszystkie rodzaje operacji wad wrodzonych serca u dzieci, zarówno operacji, jak i także i wspomagania krążenia mechanicznego, jak i również i w przyszłości może bardziej szerszego projektu. Co do zakresu operacji, to tylko pokrótce powiem. Mamy tutaj za zadanie operować zarówno noworodki, niemowlęte, dzieci starsze, jak i pacjentów z wadami wrodzonymi u dorosłych. Co do noworodków, no to oczywiście cały zakres operacji, który wykonuje się na świecie i które myśmy tutaj też wykonywali przed naszym przyjściem z doktorem Kaurowskim z Łodzi, czyli to są operacje noworodkowe, a więc przełożenie wielkich pni tętniczych, to jest hipoplazja lewej komory, operacja Norwooda, to są operacje wykonywane w przypadku korekcji nieprawidłowego spływu żył płucnych, operacje naprawcze we wspólnych pniach tętniczych, cała gama wad zastawki ortalnej i płucnej. Oczywiście nie będę tutaj mówił o innych wadach takich dosyć prozaicznych, jak wady przeciekowe, jak wady przegrody przeciąkowo-komorowej, operacja falota i wielu, wielu innych. Chcę tylko powiedzieć, że będziemy się starać, żeby dołożyć do istniejącego świetnego ośrodka kardiochirurgicznego dorosłego naszą tutaj cegiełkę kardiochirurgii dziecięcej i zamknąć ten moduł w jednym wspólnym projekcie medycznym.
2: Wrocławskie i nie tylko dzieci oraz ich rodzice oczywiście zyskali ogromną możliwość. Klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której opowiadali nam dziś jej kierownik Paweł Cześniewicz i specjaliści z Instytutu Chorób Serca Ewa Mroczek i Marek Kopala, zapewni pełen zakres opieki na każdym etapie leczenia wad serca. A warto dodać, że są one najczęstszymi wadami wrodzonymi u dzieci. W Polsce rozpoznaje się je co roku u ponad 3000 najmłodszych pacjentów. Pozostając w tym dziecięcym temacie, ale nieco przyjemniejszym, najmłodszymi z trudnych środowisk zajmuje się za to Wrocławska Fundacja Pociecha. Co roku stara się ona im umilić ten wakacyjny czas i zabrać ich na wymarzone wyjazdy. Wszystko w ramach akcji W tym roku podaruj dzieciom trochę słońca. No i w tym roku również pojadą oni i nad morze, i w góry. Zaraz o szczegółach, a także przypomnienie o tym, że wy również możecie się przyczynić do tego, że za rok kolejna grupa podopiecznych zostanie zabrana na taką akcję.
3: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR w Fundacji Pociecha.
2: Letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
3: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
2: To ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
3: Tak w skali przez te 10 lat?
2: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
3: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry. I na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
2: Okej.
3: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z Domu Dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
2: Każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
3: Oczywiście, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
2: To wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
3: No ponad 140,
2: no to właśnie, to tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
3: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik
2: sezon.
3: Jednak, tak, najwyższy sezon. Dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak może nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
2: W głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
3: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
2: Razem z Olą Mielczarek-Cegielską z Fundacji Pociecha zachęcamy, by wspierać tę wyjątkową akcję, o której dziś, a więc akcję zabierania dzieci z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No bo w końcu dla nas dorosłych to często wymarzony czas w ciągu całego roku, a co dopiero dla takich najmłodszych.
4: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Co roku odwiedzamy inne osiedle. W tym roku jesteśmy na południu miasta i jest to osiedle Borek.
5: Nadchodzi Europejska Noc Literatury, czyli czas, w którym znane osoby będą czytać fragmenty książek w takich miejscach Wrocławia, do których na co dzień często nie da się wejść. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i będziemy opowiadać o tym wydarzeniu, ale wcześniej też o 10. urodzinach pawilonu Czterech Kopuł.
6: Aż trudno uwierzyć, że minęło już 10 lat od kiedy udostępniliśmy publiczności pawilon Czterech Kopuł. Dekada. Barbara Bana jest zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Myślę, że sporo fajnych, ciekawych wystaw. Cieszę się, że to miejsce zostało przez wrocławian, dolnoślązaków jakby polubione, zaakceptowane. Nie narzekamy na brak publiczności. Staramy się, aby w tych naszych białych przestrzeniach pokazywać Państwu to, co najciekawsze w sztuce współczesnej, pokazywać klasyków. Przypomnę, że oglądaliśmy tutaj choćby wystawy Henry'ego Moore'a, Magdaleny Abakanowicz, Bożeny Biskupskiej, Marii Pińskiej-Bereś i mamy w planach także na pewno bardzo ciekawe i atrakcyjne wystawy. Ale poza wszystkim innym pawilon to jest miejsce otwarte na takie działania interakcyjne, teatralne. Spotykamy się tu z pisarzami, realizujemy rozmaite warsztaty, projekty badawcze.
5: No i dom dużej kolekcji.
6: Rzeczywiście nasza kolekcja rozrasta się. To już 20 tysięcy eksponatów. Co roku staramy się do tej kolekcji kupować nowe obiekty i co roku te obiekty Państwu na wystawie stałej pokazujemy, dbając o to, aby zachować balans pomiędzy pracami historycznymi, więc artystów już nieżyjących, a tymi wciąż aktywnie działającymi na polu sztuki.
7: Iwona Dorota Bigos, kierowniczka pawilonu Czterech Kopuł. To były lata bardzo intensywne, bardzo ciekawe. Wiele rzeczy się nauczyłam. Poznałam całą rzeszę bardzo ciekawych osób. Miałam przyjemność pracować z artystami największej klasy. I myślę, że wystawy, które udało mi się tutaj współkuratorować, były jednym z takich bardziej problemowych przedstawień tego, co się dzieje w sztuce współczesnej.
5: Jakie wystawy możemy oglądać w pawilonie teraz i co w przyszłości?
7: Na razie w pawilonie wystawa stała, też taka już troszeczkę odmieniona, bo ona się, mimo że nazywa się stała, ciągle się zmienia. Natomiast jesteśmy w trakcie przygotowywania wystawy stulecia o sztuce śląskiej średniowiecznej, którą otworzymy pod koniec lipca oraz przygotowujemy już kolejne wystawy.
5: Jeszcze chciałam właśnie do kwestii organizacji wystaw przejść. Czy to jest łatwa czy trudna przestrzeń wystawiennicza? Jakie są jej wyzwania?
7: To jest bardzo piękna przestrzeń wystawiennicza, no ale oczywiście jest też przestrzenią trudną, gdyż ten amfiladowy układ czasami pomaga, a czasami jednak jest pewną przeszkodą, więc no i ta nasza biel też ogranicza działania. Natomiast to jest piękny budynek z dobrym światłem, wspaniałą atmosferą, to się dobrze pracuje.
5: A ta biel dlaczego wpływa na te działania?
7: No bo czasami trzeba ją wykluczyć albo zmienić i to jest bolesne.
5: Znamy też długofalowe plany pawilonu Czterech Kopuł. W tej przestrzeni od października przyszłego roku będzie można zobaczyć wystawę prac Aliny Szapocznikow.
8: Małgorzata Micuła, pawilon Czterech Kopuł.
5: No właśnie, jeszcze trochę czasu do wystawy, ale już jest zapowiadana, bo to pewnie będzie duże wydarzenie. Proszę o niej opowiedzieć.
8: Tak, to będzie ważne wydarzenie, między innymi dlatego, że to będzie pierwsza bardzo duża wystawa Aliny Szapocznikow po 25 latach w Polsce. I do tej pory, przez ostatnie kilka lat, jej wielkie monograficzne wystawy odbywały się, co ciekawe, za granicą, poza granicami Polski, między innymi w Niemczech i we Francji. Na wystawie pokażemy cały zbiór prac Aliny Szapocznikow z naszej kolekcji, która, co ciekawe, była budowana dosyć wcześnie już, bo od 1968 roku, czyli jeszcze za życia artystki. I wystawa będzie oczywiście wzbogacona o liczne wypożyczenia z innych instytucji muzealnych, między innymi z Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie obecnie można oglądać też taką mniejszą ekspozycję poświęconą twórczości Szapoczników, z Muzeum Sztuki w Łodzi, czy z MSN-u w Warszawie.
9: A jakie zbiory ma Wrocław?
8: Wrocław ma jedne z największych zbiorów Aliny Szapocznikow. Ten zbiór liczy około 30 obiektów. To są przede wszystkim prace rzeźbiarskie, ale znajdują się w nim też przykłady prac rysunkowych i jedna fotografia przedstawiająca Alinę Szapocznikow, to nie jest fotografia jej autorstwa, wykonana przez Marka Holzmana w latach 50. u niej w pracowni w Warszawie.
5: Na tę wystawę jeszcze poczekamy, bo ma być prezentowana w pawilonie od jesieni przyszłego roku, a już tego lata kolejna, 15, czyli jubileuszowa edycja Europejskiej Nocy Literatury. Choć przy tym wydarzeniu szczególnie ważna jest liczba 10. Zaraz przekonacie się dlaczego.
4: Kuba Żary, Wrocławski Instytut Kultury.
9: Zapowiadamy Europejską Noc Literatury. Jeszcze trochę czasu, ale już trochę informacji o samym wydarzeniu jest. Więc może przypomnijmy na początku formułę i opowiedzmy, co już wiadomo, bo miejsce jest już na przykład znane. Osoba kuratora też już jest znana.
4: Europejska Noc Literatury to wydarzenie, które ma taką wyjątkową formułę, ale skupiającą się wokół bardzo prostej czynności, czyli wspólnego słuchania tego, jak ktoś dla nas czyta na żywo. Podczas Europejskiej Nocy Literatury przez jeden wieczór na jednym osiedlu w Wrocławiu odwiedzamy 10 różnych lokalizacji, które na co dzień są często niedostępne dla odwiedzających, dla zwiedzających, więc to też taka wyjątkowa okazja. I w każdym z tych 10 miejsc czeka na nas aktor albo aktorka, to często są znane nazwiska i znane twarze, którzy przez cały wieczór czytają dla nas książki, głównie europejskie, czytają na żywo, dziesięciokrotnie, więc można sobie absolutnie indywidualnie zbudować tą ścieżkę, w jakiej kolejności chcemy posłuchać tych fragmentów i jakie miejsca chcemy kiedy odwiedzić. Wrocławianie i wrocławianki już pewnie przyzwyczaili się do tego, że Europejska Noc Literatury podróżuje po mieście. Co roku odwiedzamy inne osiedle. W tym roku jesteśmy na południu miasta i jest to osiedle Borek. Osiedle, które z jednej strony można kojarzyć z tą willową zabudową, która tam powstawała w XIX wieku i na początku XX wieku głównie, ale też z Parkiem Południowym i w Parku Południowym też na pewno będzie można nas znaleźć. Więc to taka zielone miejsce na mapie Wrocławia i myślę, że będzie to bardzo przyjemny spacer w letniej aurze, bo jak co roku Europejska Noc Literatury to wydarzenie, które odbywa się latem, odbywa się pod koniec sierpnia. W tym roku 22 sierpnia spotkamy się na wrocławskim Borku.
9: No i gwiazd jest tutaj dużo, bo można powiedzieć o kuratorze, o właśnie aktorach czytających, o tytułach, które będą czytane. No to tak, mamy już na pewno osobę kuratora. Opowiedz o nim proszę kilka słów.
4: W tym roku kuratorem jest wrocławski twórca, twórca związany z Wrocławiem na różne sposoby, bo Filip Zawada, który jest autorem tegorocznego programu i który związany jest hasłem Wspólnota. Pod takim hasłem w tym roku spotkamy się na Europejskiej Nocy Literatury. Filip Zawada to twórca, który związany jest z różnymi dziedzinami sztuki. On jest pisarzem, jest fotografem, jest muzykiem. To, co zaproponował dla nas, to takie przyjrzenie się temu przez perspektywę tych 10 książek, które będziemy czytać, jak budowana jest wspólnota, w jakich wspólnotach możemy uczestniczyć, jakie znaczenie może mieć dla nas to, że nie jesteśmy sami, tylko właśnie jesteśmy połączeni z innymi ludźmi, co wydaje nam się takim bardzo istotnym i bardzo ważkim tematem, nad którym możemy się dzisiaj pochylić przez perspektywę tych 10 europejskich książek. Niewiele jeszcze zdradziliśmy na temat programu Europejskiej Nocy Literatury, ale tak, wiemy, że wszystkie książki będą związane hasłem Wspólnota i znamy już dwa tytuły. Jeden to książka, która ma taką nieoczywistą europejską proweniencję, bo co prawda powstawała w Warszawie, ale jest jej autorka jest Azjatką. Han Kang napisała Białym Elefantem Legię, będąc na rezydencji artystycznej w naszym kraju. I ta koreańska noblistka pisze w tej książce o swojej wspólnocie rodzinnej, bo pisze o swojej relacji z siostrą. Druga książka zabierze nas na Węgry. Tutaj Sándor Márai i jego Księga Ziół. To na razie dwie propozycje, które zdradziliśmy z naszego całego programu, a książek w programie oczywiście będzie 10, więc zachęcamy do śledzenia naszych kanałów, bo już wkrótce zdradzimy kolejne tytuły.
9: Czyli kluczem ich doboru jest oczywiście hasło, ale to muszą być europejskie tytuły i czy współczesne, czy nie tylko?
4: Europejska Noc Literatury jest takim formatem, który nie jest organizowany tylko we Wrocławiu, tak w ogóle powstał w Czechach i kiedy Wrocław przygotowywał się do roli Europejskiej Stolicy Kultury, to pożyczyliśmy go od naszych południowych sąsiadów i clue tego formatu, tego projektu była taka literacka podróż po Europie, więc rzeczywiście przyjrzenie się temu, jaka literatura powstaje na naszym kontynencie. Na przestrzeni lat ten format we Wrocławiu nieco rozszczelniliśmy i pojawiają się w naszym programie także pozycje spoza Europy, ale jednak trzonem programu są książki europejskie, jest przyjrzenie się rzeczywiście krajobrazowi literackiemu naszego kontynentu i kluczem są zawsze te motywy przewodnie, tematy, w taki sposób budujemy program, ale okazuje się, że na ten zaproponowany temat udaje się znaleźć książki tworzone właściwie w każdym zakątku Europy.
9: Mhm. Czyli informacje o pozostałych tytułach jeszcze przed nami, o nazwiskach czytających i miejscach konkretnie oprócz tego Parku Południowego też przed nami?
4: Tak, już wkrótce będziemy opowiadać więcej na temat tego, jakie miejsca będziemy odwiedzać na Borku i kto będzie z nami. Jesteśmy w pełni świadomi, że różne grupy osób, które odwiedzają Europejską Noc Literatury, czekają na różne informacje. Niektórzy czekają na informacje o książkach, niektórzy właśnie chcieliby dowiedzieć się, jakie niezwykłe miejsca w tym roku odwiedzimy, no a dla innych pewnie te nazwiska czytających będą języczkiem uwagi. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych kanałów, bo już wkrótce będziemy zdradzać więcej na temat programu. Europejska Noc Literatury zbliża się wielkimi krokami, więc te największe ogłoszenia już wkrótce przed nami. Już za kilka tygodni będziemy wiedzieć dużo, dużo więcej na temat programu.
9: Tymczasem trwa nabór wolontariuszy tego wydarzenia. Kogo i do czego szukacie?
4: Europejska Noc Literatury to jest wydarzenie, które dzieje się przez jeden wieczór, ale jest takim wydarzeniem, które właściwie dzieje się na całym osiedlu równolegle, dzieje się te 10 czytań, ale i wydarzenia towarzyszące. Jeżeli byli Państwo z nami, to pewnie Państwo pamiętają z poprzednich edycji te fale osób, które przetaczają się przez ulicę, więc jest to naprawdę olbrzymi projekt, olbrzymi wysiłek również, dlatego co roku zapraszamy do pomocy nam przy organizacji tego wydarzenia wolontariuszy i tutaj ta pomoc będzie wyglądać na bardzo różne sposoby. To jest przede wszystkim uczestnictwo w organizacji takim produkcyjnej organizacji tego wydarzenia. To też jest okazja, żeby odkulić, zobaczyć jak Europejska Noc Literatury, jak wydarzenie o tej skali, bo co roku odwiedza nas 13-14 tysięcy uczestników, jak wydarzenie o tej skali jest organizowane. To jest taka dość wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, jak robi się takie wydarzenie. Na zgłoszenia wolontariuszy czekamy do 8 sierpnia i co prawda jest kilka obszarów, które wskazujemy, że to są te miejsca, w których być może będziemy szukać pomocy, czy to jest pomoc przy zarządzaniu publicznością, czy współpraca z czytającymi i wsparcie ich na miejscu.
9: Ale to pewnie niezła gratka.
4: To na pewno jest niezła gratka, ale dajemy też szansę potencjalnym wolontariuszom i wolontariuszkom, żeby wskazali nam, w czym oni się czują dobrze i w jaki sposób mogliby wesprzeć Organizację Europejskiej Nocy Literatury.
9: Czyli to jest praca tego jednego dnia, 22 sierpnia, czy wcześniej, później?
4: To jest praca, która może się zacząć wcześniej w tym okresie przygotowawczym, natomiast oczywiście wszystkie ręce na pokład 22 sierpnia, czyli w dzień, w którym odbywać się będzie 15. edycja Europejskiej Nocy Literatury.
5: Na koniec mam jeszcze dla Was trochę liczb. W trakcie dotychczasowych edycji Europejskiej Nocy Literatury 138 osób przeczytało słuchaczom fragmenty 135 książek. A działo się to na 11 wrocławskich osiedlach.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Dawny szpital psychiatryczny stał się miejscem inspiracji dla artystów. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. W ten gorący ostatni czas udało mi się jednak dotrzeć na wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie na wernisaż już 24. przeglądu sztuki Survival. Tegoroczna edycja zawitała do dawnej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych Uniwersytetu Medycznego i przypominając historię tego obiektu na Bujwida, budowano go na przełomie XIX i XX wieku, a to wydarzenie, jakim było jego wybudowanie, no było niezwykle ważną inwestycją z zakresu nauk medycznych w naszym Wrocławiu. Dodam, że pracowali tam wybitni lekarze i naukowcy, na przykład, słuchajcie, Alzheimer. Wracając jednak do teraźniejszości, no to na otwarciu Survivalu było gorąco i nie tylko przez pogodę. Zresztą posłuchajcie.
13: Magdalena Basak, kuratorka.
14: Dużo się dzieje, słychać, że jest mnóstwo ludzi. Chyba się cieszysz z tego otwarcia.
13: Tak, dużo było emocji przed tym otwarciem, bo montaż zaczęliśmy już na początku czerwca. Od 1 czerwca jesteśmy w tym miejscu, więc to ponad 3 tygodnie prac w tych opuszczonych budynkach.
14: No i tegoroczna edycja jest o tyle wyjątkowa, że to miejsce naprawdę dla Wrocławia jest ważne, ale też w takim kontekście, że ci, którzy nigdy tutaj nie byli, mogą je poznać.
13: To jest domena przeglądu sztuki Survival, że od 24 lat odkrywam.
14: Ale to mam wrażenie, że jest jednak, jednak inne niż poprzednie, że to miejsce, bo chodzi mi o to połączenie z nauką, że wydaje mi się, że robi wrażenie.
13: Tak, myślę, że tutaj to połączenie z nauką jest bardzo ciekawe. Co prawda mieliśmy już taki Survival, który odbywał się w farmacji. To był dawny budynek Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie dziś jest biurowiec. Natomiast ta klinika jest wyjątkowa, bo ona już powstała przed wojną i pracował tutaj ten Alois Alzheimer. Nieco dalej w innym kompleksie klinicznym, też wybudowanym w podobnym czasie, już po wojnie pracował Wiktor Bross, polski kardiochirurg, dzięki któremu mamy ten tytuł Falec w sercu. A przestrzeń ma duszę w tym miejscu. Jednak to, jak został zaprojektowany ten kompleks na początku XX wieku, był z myślą o zdrowiu psychicznym, z ówczesną wiedzą, więc mamy tutaj tą zieleń, która została zaprojektowana jako taki ogród leczniczy. I te rośliny wciąż tu rosną, nie zostały wykarczowane, oczywiście nieco straciły swój kształt, ale jednak wciąż to czujemy. I kiedy przechadzamy się po wystawie, po salach, to ta zieleń wychodzi zza okien, wybucha, a jednocześnie jednak szlachetność starego budownictwa jest wciąż tutaj aktywna.
14: Taka może prozaiczna sprawa, ale no mamy tegoroczne upalne lato i ta zieleń też zdecydowanie pomaga i wydaje mi się, że sprzyja temu, żeby tutaj ludzie przychodzili.
13: To prawda. Co prawda, nie ma tu klimatyzacji, ale stare mury bardzo dobrze trzymają przyjemny chłodek, a zieleń jest zdecydowanie koi. Szczególnie, że niedaleko jest Odra, więc ten chłód tutaj się fajnie zachowuje.
14: Wiem, że na pewno klinika wyobrażeń to odpada w tym znaczeniu, że na pewno, bo chciałam zadać pytanie, która praca by była twoja ulubiona, więc ta klinika odpada. Oni mogą słuchacze u nas posłuchać, ale oprócz tego, jakbyś miała powiedzieć jedną rzecz, która cię w tym roku zaskoczyła?
13: Szczerze mówiąc, byłam tak zajęta przygotowaniem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń, że dopiero teraz tak naprawdę skorzystam z wystawy głównej. Co prawda widziałam tę pracę w przygotowaniu. Moją ulubioną pracą na ten moment, którą widziałam, jest Palec w dupie. Jest to znakomita rzeźba, bardzo klasyczna.
14: No i zgadza się, może nie, że zgadza, ale jest bardzo podobna do samego hasła festiwalu tegorocznego.
13: Tak, zdecydowanie jest tu pewne nawiązanie. Mamy kilka prac, które nawiązują do różnych części ciała. Jedna z nich, w sumie to chyba jest moja ulubiona na ten moment, bo to jest Antek. Głowa chłopaka, który po prostu miał wypadek, została ta głowa zeskanowana i koledzy z Politechniki zrobili z niej wydruk 3D. Ten poprzedni wydruk był po prostu zrobiony do badań. Jest to praca rozproszona, ta głowa pojawia się w różnych częściach kompleksu, więc warto też pobawić się taką grę miejską i rozglądać się za tymi głowami.
15: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz i jestem członkinią zespołu kuratorskiego Przeglądu Sztuki Survival.
14: Tegoroczna edycja, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, no myślę, że lepszego do inspiracji nie można było znaleźć.
15: Tak, ten budynek ma ze sobą bardzo ciekawą historię, jest częścią, ważną częścią tkanki urbanistycznej Wrocławia. Dla wielu osób oczywiście wiąże się z bardzo trudnymi doświadczeniami, ale był też sam budynek, sam kompleks klinik inspiracją dla naszego hasła Palec w sercu, które łączy się dokładnie z dziedzictwem kardiochirurgii wrocławskiej.
14: To połączenie sztuki i nauki jest chyba obecnie bardzo popularne.
15: Być może. Myślę, że sztuka zmaga się z wyzwaniami, które stoją przed nauką, ale też z negacją nauki, która towarzyszy współczesnym społeczeństwom. My chcieliśmy się przyjrzeć tej ciemnej stronie nauki. Nie do końca temu, co jest na afiszach i tym wspaniałym zdobyczom, które niby pchają cywilizację do przodu, ale temu, co czasami pozostaje trochę w ukryciu. Myślę, że jest to przede wszystkim próba spojrzenia na naukę z artystycznej strony, z trochę innej perspektywy, wydobycia tych ciekawych tematów, unikalnych opowieści. Sztuka mówiąca o nauce oczywiście nie jest nauką, ale to raczej chodzi o próbę spojrzenia na rzeczywistość badawczą, technologiczną, wiedzową, która nas otacza z tej zaskakującej strony.
14: No to zaskakującej, co zaskoczy w tym roku tutaj odwiedzających?
15: Co jest zaskoczy? Jak co roku prace są usytuowane w bardzo unikalnych, niedostępnych na co dzień przestrzeniach. Samo już to spotkanie szpitalnej, klinicznej architektury z najnowszą sztuką współczesną, często tworzoną specjalnie do tych przestrzeni, zawsze jest wielką niespodzianką. Mamy wspaniałych kilka instalacji kinetycznych, mamy pracę wideo, jest kilka obiektów malarskich, całkiem dużo instalacji i obiektów rzeźbiarskich, które myślę mogą być dużym zaskoczeniem. No i oczywiście bardzo bogaty program towarzyszący.
14: A z twojej perspektywy, czemu ten festiwal jest tak bliski twojemu sercu?
15: On jest bliski mojemu sercu z wielu powodów. Ja jestem członkinią zespołu już od 6 lat. Survival zawsze był tak...
14: Jak słychać, są tu i najmłodsi, i ci starsi, więc z tego festiwalu mogą korzystać może korzystać każdy niezależnie od wieku. No ale właśnie, wracając do tego, dlaczego jest bliski twojemu sercu?
15: Myślę, że właśnie ta kwestia, że mamy na survivalu prawdopodobnie najbardziej różnorodną publiczność spośród imprez tego typu. Przychodzą do nas osoby, które często, których często to jest jedna wystawa w roku i one też się tutaj dobrze czują. Bardzo nam zależy na tym, żeby być jak najbardziej otwartymi i myślę, że to jest ta bliskość, którą chcemy budować.
12: Tak jak usłyszeliście od Magdy Basak czy Małgorzaty Miśniakiewicz z zespołu kuratorskiego Przeglądu Sztuki Survival, no to wydarzenie to przyciąga co roku tysiące zupełnie różnych osób. W tym roku tematem przewodnim jest palec w sercu, co wspomina kardiochirurga, który wkładał palce do serc pacjentów. To może was zaskoczy, ale tak jak wspominała Magda, tych zainteresowanych zaskoczył palec włożony gdzie indziej.
16: Palec w dupie.
17: No po co już na którąś edycję? Odwiedzam też różne wystawy nasze galerie, także to jest takie wydarzenie, na którym warto być.
18: Trochę straszne, ciemne, brzydko pachnie. Brzydko pachnie w związku z obecną tu sztuką. Może, bo jak na przykład robi coś na nas wrażenie, to wydzielamy jakieś my zapachy jako ludzie.
19: No mi się najbardziej podobał te kołdry, takie, co się zbijają, bo nie wiedziałam w ogóle, co to jest, jak na to spojrzałam i dopiero musiałam przeczytać opis, żeby się dowiedzieć. Bo każdy ma swoją interpretację, moim zdaniem, i no każdy sobie interpretuje to, jak uważa.
20: Bardzo poruszające, jest dużo poruszających prac.
21: Miejsce przede wszystkim, ale też historia, na pewno dużo elementów jakichś opowiadających o wojnie. Ojejku, no na pewno jest to super szansa na obejrzenie miejsc, do których może nie tracę, nie mam normalnie wstępu zwykle, ale też byłam na survivalu, ale 2 lata temu.
1: Myślę, że taka wystawa nowoczesna bardzo pasuje do starych wnętrz kliniki. Szczególnie właśnie biorąc pod uwagę gdzieś jej taką długą historię tragiczną, to nadanie temu miejscu nowej jakiejś takiej perspektywy jest bardzo ciekawe. Tutaj nie tylko same instalacje artystyczne są ciekawe, ale też właśnie wnętrze jest częścią, mam wrażenie. Więc można eksplorować z jednej strony tą historię, z drugiej strony właśnie tą sztukę nowoczesną.
16: Otaczają mnie przede wszystkim ludzie, którzy tutaj tworzą klimat tej wystawy, ale widzę 7 płyt metalowych, które są związane ze sztuką, ale dokładnie jeszcze ich nie rozgryzłam. Myślę, że no tutaj akurat interpretacja zależy od punktu widzenia tej sztuki, bo jest bardzo przestrzenna. Otoczona rurkami. Z tego, co widziałem w odpisie, ich jej nazwa tej właśnie tego tworu to są plotkary, więc może te refleksy, które są w każdym takim właśnie odbiciu metalowym skierowanym w stronę innego właśnie takiego punktu metalowego, mogą coś symbolizować. Także no jest to coś, co na pewno chwyta za serce, jak i za umysł, więc trzeba nad tym się zastanowić, nad tym, co tutaj widzimy.
14: No właśnie, myślisz, że osoba, która nie jest związana ze sztuką tak na co dzień, jest w stanie tutaj przyjść i coś z tego festiwalu wynieść?
16: Szczerze powiedziawszy, ja tutaj jestem już jakąś chwilę i już mi się wydaje, że coś wyniosłem, dlatego że połączenie właśnie takiej sztuki z miejscem, w którym się znajdujemy, jest dla mnie zabiegiem dość ciężkim, trudnym do przeżycia, dlatego że no nie jest to proste, żeby właśnie się skupić, zastanowić nad tym właśnie, dlaczego to jest w ten sposób zrobione, ale zaskoczyło mnie to, dlatego że najczęściej sztuka po prostu dla mnie ma znaczenie mniej emocjonalne, jak dzisiaj właśnie się z tym czuję.
12: Mam nadzieję, że wy za to poczuliście klimat przeglądu sztuki Survival. Mogę też osobiście dodać, że te przestrzenie Przybój Wida, które udało mi się po raz pierwszy w swoim życiu odwiedzić, no to spełniły w 100% swoje artystyczne zadanie. Sporym zadaniem, a raczej wyzwaniem, zmieniając teraz temat, jest też wycieczka w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Właśnie ruszył letni sezon w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. W tym wyzwaniu mogą za to pomóc wolontariusze, a do zgłaszania się zachęca organizatorka Basia Małkowicz.
22: Z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry. Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
14: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
22: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób, 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
14: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
22: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. Więc wolontariusze do boju zapraszamy. W lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
12: Niezależnie więc od płci, to jeśli chcielibyście zrobić coś dla kogoś innego, w tym wypadku dla osób z niepełnosprawnościami, no przy okazji samemu odpocząć od tego upalnego zgiełku miasta, no to zapisujcie się na wycieczki w góry w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. A kontaktować się z organizatorką, czyli Basią Małkowicz, którą dziś gościliśmy, możecie się oczywiście poprzez stronę wspomnianej już fundacji.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Czy jeśli komuś w centrum Wrocławia zdarzy się wpaść do odry, to czy ma szansę z niej wyjść? Na jakiej zasadzie działa możliwa przy wysokich temperaturach przyducha związana z pojawieniem się czadu w naszych mieszkaniach? Oraz czy można na Dolnym Śląsku dostać mandat na podstawie materiałów z drona? Odpowiedzi na te wszystkie pytania usłyszycie u nas, bo będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w wakacje. Na początek zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszy brygadier Piotr Grzyb.
24: Na terenie Dolnego Śląska do wakacji jest przygotowanych 2400 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz kilkanaście tysięcy strażaków ochotników, którzy razem będą czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska, jak i gości, turystów, którzy będą odwiedzali nasze województwo. Ale aby się nic nie działo, najważniejsze są też działania prewencyjne, które podejmujemy, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. Pod szczególną uwagę będziemy brali obozy harcerskie znajdujące się w terenie leśnym, w jakichś parkach, w terenie trudno dostępnym. Mamy z tymi obozami kontakt, mamy z nimi łączność, uprzedzamy ich o sytuacjach niebezpiecznych, szkolimy ich, jak się zachować, gdy takie sytuacje następują, gdy otrzymują alerty pogodowe. Zwracajmy również uwagę na nasze bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, w których przebywamy w terenie turystycznym, w górach, nad wodą, aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. W szczególności zwracajmy uwagę na takie zdarzenia, które czasami niestety występują, jak zamknięcia osób w samochodach, w pojazdach. Są to bardzo tragiczne sytuacje wtedy, gdy to nastąpi. No, jedynym ratunkiem jest szybkie uwolnienie takich osób czy zwierząt. Także zwracajmy na to uwagę, aby do tego nie doprowadzić. Również chciałbym zwrócić uwagę, że w okresie letnim występuje zagrożenie tlenkiem węgla. My mówimy zawsze o nim w zimie, natomiast również w lecie, w sytuacji wysokich temperatur i tak zwanej przyduchy, niskiego ciśnienia atmosferycznego, może nastąpić sytuacja, że w naszych szczególnie łazienkach ten gaz niebezpieczny się znajdzie. Dlatego apelujemy cały czas o wyposażenie się w czujniki tlenku węgla, aby wiedzieć, kiedy ta sytuacja zagrożenia następuje.
23: Co oczywiste, przynosząca wytchnienie przy upałach woda też potrafi być niebezpieczna.
25: Krzysztof Skrzyniarz, prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu.
23: Lato we Wrocławiu. Jakie to są najczęściej zdarzenia, wypadki, jeśli chodzi o wodę?
25: No przede wszystkim upalne dni to jest wchodzenia do rzeki Odra, która jest niebezpieczna. Już wielokrotnie powtarzaliśmy, że rzeka Odra jako szlak żeglowny jest objęta zakazem kąpieli i pływania. Nawet wejście na chwilę do rzeki może powodować niestety jakieś komplikacje. Rzeka jest specyficzna, ponieważ to jest szlak żeglowny, ona jest pogłębiana. Wchodząc ze strony brzegu w niektórych miejscach mamy albo pionowe ściany, ciężko jest wejść, a jak jesteśmy w wodzie, ciężko jest wyjść. Natomiast poza centrum miasta pamiętajmy, że brzegi rzeki są obwarowane kamieniami, głazami, ale zrobiąc krok do przodu, mijając te głazy, jesteśmy w wodzie po kolana. Drugi krok to już mamy wodę do pasa, ale trzeci krok to niejednokrotnie już jest głębokość ponad 2 metra. Jeżeli wpadniemy, możemy mieć problem z wyjściem z tej rzeki na brzeg. Szczególnie jak się zachłyśniemy lub jeżeli jesteśmy po kąpieli słonecznej, jesteśmy nagrzani, gwałtowne wpadnięcie do wody powoduje tak zwany wstrząs termiczny, czy nawet dobry pływak ma po prostu zatrzymaną akcję serca, na ratunek będzie za późno. Więc wchodzimy do takich miejsc, szczególnie najbliższe dni, te upalne po 30 kilka stopni będą powodowały że będziemy jednak szukać tej ochłody w wodzie. Przestrzegamy, żeby miejsca bardziej wykorzystać te, które są dopuszczone, czyli pływalnie, kąpieliska lub miejsca, które znamy, ale nie są objęte zakazem. Pamiętajmy, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu. Czy po jednym piwie, czy po mocniejszych trunkach, każde wejście do wody to jest naprawdę ryzyko. Nie zawsze służby mogą zdążyć na czas. Jeżeli jesteśmy w miejscu odosobnionym, czas dojazdu kilkanaście minut może spowodować, że na ratunek będzie za późno. Zalecamy też, żeby korzystając z tego wypoczynku nad wodą, tego turystycznego, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żeby jednak mieć nie tylko w jednostkach, ale żeby mieć założonych na siebie kamizelki ratunkowe i żeby one były zapięte.
15: Często to ludzie chyba ignorują.
25: Tak, siedzimy na kamizelkach, bo wtedy jest wygodniej w kajaku, możemy się popalać, jest fajnie. Tylko pamiętajmy, jeżeli wpadniemy do wody, no to kamizelka razem z kajakiem poleci w jedną stronę, my w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma słabe umiejętności pływackie, może nie dogonić tej kamizelki. Niejednokrotnie kamizelka zostaje w wywróconym kajaku i nie mamy do niej dostęp. I to nie chodzi nawet o nasze umiejętności, ale przede wszystkim o nieuwagę innych użytkowników. Płynie motorówka, która wytworzy fale, lub nawet takie zdarzenia mogą być jak ostatnio, czyli wyładowania atmosferyczne. Jeżeli jesteśmy na dużym, otwartym akwenie, płyniemy kajakiem, jest szansa na to, że możemy być też trafieni piorunem. Wtedy kamizelka nas utrzyma na lustrze wody, na ratunek zawsze będzie czas, natomiast jeżeli będziemy bez kamizelki, no to niestety możemy mieć wtedy problemy. Więc apelujemy, zakładamy kamizelki, korzystamy z miejsc bezpiecznych, czyli tam, gdzie są ratownicy, mówimy o pływalniach, o kąpieliskach, no i pod żadnym pozorem nie wchodzimy do wody po zmroku. My wiemy, że wieczory są dość długie i do 21, do 22 godziny jeszcze jest w miarę jasno, ale wypadek po godzinie 21 i prowadzenie działań ratowniczych w nocy właściwie równe są z bardzo małą szansą na odratowanie i odnalezienie, odratowanie takiej osoby. Więc starajmy się zachowywać naprawdę rozsądnie, bezpiecznie. Zwracamy szczególną uwagę na młodzież, na nasze pociechy, żeby one nie wchodziły do wody. Wiemy, że zaczynają się wakacje, że rodzice nie mają kontroli nad nastolatkami, ale takie 10-8, 12-letnie dzieci, które same przychodzą nad wodę, to jest naprawdę ostatnimi dniami bardzo duży problem dla nas, dlatego że zdarzało się, że nawet 6-7-latki przychodziły same nad wodę i wchodziły do Odry.
15: No właśnie, jeśli chodzi o to wchodzenie do Odry, ja słyszałam też takie stwierdzenie, że zwłaszcza w centrum, jeśli się tam wpadnie, to już właściwie ciężko bardzo jest się wydostać.
25: Tak, tam jest, pamiętajmy, że tam jest zwężenie kanałów. Rzeka płynie dość szeroko, natomiast jeżeli wchodzi w centrum miasta, ten wrocławski węzeł wodny, śródmiejski węzeł wodny, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Tego może u góry nie widać, ale największy nurt jest pod lustrem wody. Więc jak ktoś wpadnie, będzie tą osobę ciągnęło. I teraz uwaga, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe. One są pokryte niejednokrotnie jakąś, no powiedzmy, organicznym materiałem czy brudem i nie jesteśmy w stanie się niczego złapać. Nie wszędzie. Są oczywiście miejsca tam, gdzie są przystanie, gdzie można wyjść na górę, ale w większości te osoby nie są w stanie dopłynąć tych kilkudziesięciu, kilkuset metrów do tych miejsc. No i pamiętajmy, że też są inni użytkownicy. Jeżeli jesteśmy w wodzie i płyną motorówki, płyną inne jednostki, statki, mogą nas nie zauważyć, dlatego jest ten zakaz. Wielokrotnie się nas pytano, dlaczego nie ma znaków na brzegu. Proszę Państwa, szlak żeglowny traktujemy jak autostradę. Na autostradzie też nie ma znaków, że nie wolno chodzić pieszo. Po prostu przepisy mówią o tym, że nie wolno się poruszać pieszo po autostradzie. Podobnie jest z Odrą. Nie muszą mieć znaki. Jest to szlak żeglowy, w związku z tym nie należy do niego wchodzić nawet na chwilę. Zdarzały się przypadki, że osoby, które chcą się schłodzić, nachylają się, bardzo rozgrzane, nachylają się nad wodę, żeby się schłodzić i to gwałtowne nachylenie wysokiej temperaturze, a jeszcze przy alkoholu powoduje, że niestety tracimy przytomność i wpadamy do wody, chwila nieuwagi i jest tragedia.
15: Kiedy jest upalnie, chcemy popływać, schłodzić się, jedziemy nad jezioro, których znowu wokół Wrocławia tych zbiorników wodnych nie ma aż tak dużo do wyboru. Niektórzy rzeczywiście decydują się na takie miejsca, gdzie nie ma ratowników. Państwo mówią, żeby kategorycznie nie wybierać takich przestrzeni.
25: Znaczy miejsca, które są objęte zakazem. Jeżeli są takie miejsca, gdzie faktycznie korzystamy, no to kilka podstawowych zasad. Nie wchodzimy po alkoholu, uwaga, nie wchodzimy sami. Staramy się korzystać z takiego miejsca, gdzie są osoby trzecie, nawet nie, te, które nie przyszły z nami, ale na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia są w stanie podjąć jakieś działania ratownicze. Czyli spróbujmy wejść koło wędkarza, no nie za blisko, żeby mu nie przeszkadzać. Spróbujmy wejść tam, gdzie są inne osoby rozłożone i też korzystają z wody. Natomiast upewnijmy się, czy to nie ma tam faktycznie zakazu kąpieli. I kategorycznie nie róbmy tego po zmroku.
15: Bojka obowiązkowa?
25: Bojka nie. Bojka to jest dla osób, które potrafią pływać, które pływają dłuższe dystanse, to jest ich bezpieczeństwo. Czyli taka malutka bojka, którą pływak ma przyczepioną do siebie, jeżeli on płynie, jak się źle poczuje, może się źle poczuć, wysiłek fizyczny, termoklina, nagle kurcze, przykurcze, może się takie bojki przytrzymać taka osoba i to jest bezpiecznie, polecamy, ale dla pływaków. Natomiast to jest też informacja dla innych użytkowników. One przeważnie są w kolorach jaskrawych, pomarańczowym albo selenowym, czerwonym i ktoś, kto płynie łódką, skuterem, może nie zobaczyć odpoczywającego pływaka z głową nad lustrem wody, ale na pewno zobaczy bojkę, więc to jest też taki element informacyjny, rzadko stosowany, ale to są raczej osoby, które chcą pływać jakieś długie dystanse i też polecamy, jeżeli chcemy zrobić jakiś duży dystans na dużym akwenie, nie płyjmy na drugą stronę, nie płyjmy na środek, pływajmy wzdłuż brzegu. Te kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od brzegu, cokolwiek się może stać, zawsze możemy krzyknąć, zawsze ktoś może nam pomóc, wezwać pomocy. No i właśnie, z tą pomocą, jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia, jeżeli nie jesteśmy przeszkolonymi, to apelujemy, nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami wodnymi. Nie wchodźmy do wody, nie ratujmy. Nasze umiejętności, nawet dobre pływackie, w zetknięciu z osobą, która tonie, jest agresywna, jest niebezpieczna, mogą nie starczyć i może być tragedia. Wzywajmy pomocy, dzwońmy na numery 112 czy 984, to jest numer dedykowany do ratownictwa wodnego, które obsługuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i tutaj postaramy się jak najszybciej dotrzeć i udzielić pomocy. Pamiętajmy też, że człowiek tonie kilka minut, od 3 do 6 minut. To nie jest tak, że jak ktoś wpadnie do wody, od razu utonę. W przeciągu tych kilku minut jesteśmy my albo inne służby, tak jak Straż Pożarna czy Policja, jesteśmy w stanie dotrzeć i takiej osoby pomóc. Więc nie próbujmy sami ratować. Jeżeli ktoś posiada umiejętności dobre pływackie, zapraszamy na szkolenie ratowników wodnych.
23: Tyle o pływaniu w kontekście bezpieczeństwa. To jeszcze o zachowaniu na drogach i o tym, jak służby na Dolnym Śląsku sprawdzają kierowców w wakacje.
4: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Taka akcja, i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna, to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami. Taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów ruchu drogowego komend podległych, czyli komend miejskich i powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby też te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
23: No właśnie, o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
4: To znaczy, tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia, jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
23: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
4: Oczywiście, że można dostać mandat. Jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie, i tak się zdarzało w przeszłości, przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, umowę, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępca. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
15: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
4: Nie, to są całe wakacje. To jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia i będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
23: A wyjaśniał to naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podkomisarz Paweł Komza.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść.

0: Kurczewska. Panujące w ostatnim czasie wysokie temperatury, niezależnie czy jesteście ich fanami czy nie, sprzyjają, by korzystać z różnych wodnych obiektów, na przykład glinianek czy orbity. Spółka Spartan, bo do niej one należą, proponuje jednak też inne formy aktywności i o tych letnich możliwościach właśnie teraz.
1: Maciej Moczko, rzecznik prasowy spółki Spartan.
2: Mamy letni czas, to na pewno wrocławianie już odczuwają, a Spartan daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o te aktywności. To może klasycznie, co z tą wodą, bo tutaj myślę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia mają z czego korzystać.
1: Tak, to ja zacznę tak. Lato rozpoczyna się w Spartanie, także mamy otwarte już od początku czerwca dwa kąpieliska. Kąpielisko Park Glinianki, które od 1 czerwca jest już uruchomione przy ulicy Kosmonautów 2. Jest to taki kultowy obiekt z trzema zbiornikami, z czego jeden jest adaptowany pod właśnie staw kąpielowy oraz staw do sportów wodnych, czyli tam wypożyczymy kajaki, wypożyczymy rowerki oraz słupy. Także to jest taki staw, gdzie sobie popływamy i nad nami czuwają ratownicy. Oprócz tego na tym stawie jest również największy we Wrocławiu rozstawiony wodny tor przeszkód, co jest ogromną atrakcją dla dzieci, które z chęcią, nie tylko dla dzieci, tak naprawdę całymi rodzinami korzystają z tego toru. W tym roku też taką nowością, która się pojawiła właśnie na Gliniankach, to jest piana party, czyli bawimy się z dzieciakami w sztucznej pianie, bezpiecznej dla nich. Robi to ogromną furorę. Kolejnym kąpieliskiem, które tworzyliśmy parę dni później na Boże Ciało, to jest pływalnia Orbita, czyli taki kompleks nowoczesnych basenów zewnętrznych przy ulicy Wejherowskiej. Piękny obiekt, nowoczesny, wybudowany w technice takich niecek ze stali nierdzewnej. Także jest to bezpieczny obiekt przeznaczony dla rodzin, ponieważ mamy tutaj również brodzik 40 cm, gdzie dzieciaczki sobie mogą swobodnie i bezpiecznie pobawić się. Tutaj mają dla siebie plac zabaw. Oprócz tego na dwóch pozostałych nieckach można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać. Także bardzo, bardzo fajny obiekt. No i w tym roku zyskał tak zwaną strefę tropikalną, czyli rozstawiliśmy takie parasole, sole, trzcinowe, leżaki dołożyliśmy.
2: Palemki.
1: Tak, także jest i palmy również się pojawiły żywe. Także jest bardzo pięknie przygotowany obiekt, zachęcam do tego, aby korzystać. No już widzimy, że jest gorąco i już wrocławianie korzystają z tych obiektów.
2: Wspomniałeś o słupach i to taka aktywność, która coraz bardziej staje się popularna. Faktycznie widać, że wrocławianie często akurat z tej formy korzystają?
1: Tak, bardzo często korzystają z tej formy, z tego względu, no wiadomo, no kajaki już i rowerki czasami są już tak oklepane, że już tutaj popływałem, tutaj z tego skorzystałem. A słup to jest to rzecz taka, która wymaga trochę też takiej sprawności, równowagi i warto również na czymś takim, na takiej desce z wiosłem popływać. To wszystko jest i czeka na naszych klientów na kąpielisku Park Glinianki przy ulicy Kosmonautów.
2: Może niekoniecznie takie duże temperatury, wysokie temperatury sprzyjają temu, chociaż nie wiem, nigdy tego nie robiłam, ale myślę o wędkowaniu. Tutaj też macie taką formę aktywności, a jak troszeczkę ta temperatura latem na przykład spadnie, to również zachęcacie.
1: Tak, zachęcamy do tego właśnie na kąpielisku Park Glinianki. Tam rozwinął się ten temat wędkarstwa bardzo mocno w tym sezonie. Też z tego względu, że mamy podpisane takie porozumienie, gdzie partnerem tych stawów, na które są przy ulicy Kosmonautów, są stawy milickie, które objęły swoim patronatem ten obiekt. Także dbają o to, co się dzieje w tej wodzie, jakie ryby pływają. Te stawy są regularnie zarybiane. One są podzielone również na takie strefy, gdzie można wyłowić rybę i zabrać ze sobą, ale jest też staw taki, który cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie staw złów i wypuść. To jest coraz bardziej taka atrakcyjna forma sportowa, że tej ryby po prostu nie zabieramy ze sobą, łapiemy ją, pokazujemy i wpuszczamy ją z powrotem, żeby żyła sobie dalej w tym stawie. Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść również na kąpielisko Park Glinianki i skorzystać z tego obiektu.
2: Mm-hmm. Tutaj jest opcja karnetów, jeżeli się nie mylę.
1: Tak, tam możemy wykupić karnet całosezonowy albo wykupić takie wejściówki jednodniowe. Albo jest jeszcze jedna rzecz, którą wprowadziliśmy w tym roku, karnety takie weekendowe. Czyli ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, zamawiają sobie pomoc dla siebie tylko i wyłącznie taki wędkarski. Tam mogą sobie rozbić namiot, mogą w tym czasie po prostu połowić sobie ryby przez cały dzień, ale również przez całą noc.
2: To teraz te

0: też coś, co może jak ta temperatura aż tak wysoka w te lato nie będzie, a myślę o tenisie. To też bardzo popularny sport i bardzo pewnie chętnie uprawiany przez wrocławian.
1: Tak, szczególnie po takich sukcesach, jakie mieliśmy w tym roku i objawieniu Mai Chwalińskiej, także tutaj korty też są bardzo mocno odwiedzane przez naszych klientów. My jako spółka Spartan mamy najwięcej kortów we Wrocławiu. W okresie wiosenno-letnim otwieramy 25 kortów. Są to korty rozmieszczone w różnych częściach Wrocławia, przy ulicy Spiskiej, przy ulicy Pułtuskiej, przy ulicy Lubińskiej. Mamy korty zarówno zewnętrzne, mamy również korty w halach. Także to jest o tyle fajne, że jeżeli mamy taką słabszą pogodę, kiedy pada deszcz, nie musimy rezygnować z tego tenisa, tylko możemy przenieść się do hali i w tej hali pograć. Mamy różnego rodzaju nawierzchnie. W przeważającej części są to nawierzchnie ceglane. Mamy również hardcore, czyli tak twardą nawierzchnię, gdzie można pograć. Mam takie 5 takich kortów w hali przy ulicy Pułtuskiej. Także piękne obiekty tenisowe we Wrocławiu. Spartan stawia na tenis, wspiera tenisistów. No i oprócz tego, że proponujemy tę formę sportową dzieciom, młodzieży, dorosłym, to również zachęcamy poprzez różnego rodzaju aktywności, czy szkółki, czy półkolonie. Tam również te dyscypliny są wplecione.
0: Zaraz przejdziemy do tych dzieciaków, a ja sobie tak właśnie jeszcze myślę o tych dorosłych. Czy ci dorośli też, albo inaczej, czy częściej to właśnie z kortów korzystają dorośli, czy może jednak dzieciaki zachęcone tymi sukcesami, o których mówiłeś, no chcą być jak te największe top gwiazdy?
1: To jest różnie. To jest w zależności od pory dnia również, tak? Bo dzieci, wiadomo, do południa z reguły były do tej pory w szkołach, także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych, tam się czują dobrze, czują rywalizację również. No i ta nauka też idzie tam dosyć płynnie. A oprócz tego, wiadomo, też przychodzą do nas kluby, które trenują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Także ciężko powiedzieć, jaka jest tutaj przewaga.
0: Zasadniczo planujemy wakacje z wyprzedzeniem, ale są też fani last minute. No to co oferuje spółka Spartan dla spóźnialskich rodziców? Wracamy do rzecznika tej spółki, Macieja Moczko. No dobra, to teraz te dzieciaki i półkolonie. Co roku jest duże obłożenie.
1: Tak, co roku rodzice mają dylemat taki, co zrobić w te wakacje, no bo mam te 2 tygodnie i w te 2 tygodnie mogę gdzieś zabrać swoje dzieci albo dziecko na wakacje, no ale co zrobić z pozostałymi tygodniami? No to my wychodzimy tutaj naprzeciw i cieszymy się, że te półkolonie możemy organizować dla wrocławian. Mamy 6 lokalizacji, w których organizujemy 6 różnych półkolonii. W tym roku, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, stawiamy również na tenis i staramy się ten tenis wplatać w różnego rodzaju półkolonie. Może zacznijmy od tych takich najbardziej popularnych. To jest półkolonia pływacko-rolkarska, która odbywa się przy ulicy Wejherowskiej. Tam łączymy te dwie dyscypliny, zarówno pływanie. Dzieci pływają na basenie krytym. Jak jest ładna pogoda, wychodzą, mają również aktywności na pływalni letniej. A oprócz tego również uczą się jeździć na rolkach albo doskonalić tę jazdę na rolkach. Także nie ma nudy. Tutaj te dzieci są zagospodarowane od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 już można przeprowadzić także przed pracą, o godzinie 16:30 najedzone, w dobrych humorach, nauczone różnych dyscyplin sportu można odebrać. Kolejna taka fajna półkolonia to jest półkolonia tenisowo, właśnie rolkarska, gdzie łączymy te dwie dyscypliny przy ulicy Spiskiej. Oprócz tego mamy półkolonię piłkarsko-tenisową przy ulicy Krajewskiego, gdzie dzieci grają w piłkę nożną, a również grają w tenisa. Półkolonia piłkarska przy ulicy Lubińskiej, mamy tam piękny balon piłkarski ze sztuczną trawą, także tam dzieciaki mają również swoją bazę. Oprócz tego te obiekty przy ulicy Krajewskiego i przy ulicy Lubińskiej to jest dom Akademii Piłkarskiej Spartan, który też bardzo mocno promujemy w tym roku i zachęcamy młodych i młode zawodniczki do tego, aby uczestniczyły w naszych zajęciach. No i taka półkolonia również rolkarska na Nowym Dworze, na tym kompleksie do sportów rodkarskich przy ulicy Jaksonowickiej. No i półkolonia tenisowo-sportowa przy ulicy Halera, czyli naprzeciwko Borko, a także każdy znajdzie gdzieś tam swoją lokalizację we Wrocławiu, tam, gdzie ma najbliżej. Niech zapyta dziecko, jaką dyscyplinę sportu lubi albo chciałby poznać. Na pewno z nami tą dyscyplinę pozna i na pewno wyjdzie zachwycona.
0: Jest co robić i z czego wybierać. A propos tego wyboru, czy rodzice mogą wybierać na przykład konkretne dni, jeżeli zakładam, że powiedzmy zrobią to na ostatnią chwilę, będzie lipiec, a chcieliby na sierpień, czy mogą to jakoś podzielić? Jak to u was wygląda?
1: U nas wygląda tak, że te my właśnie wprowadzamy tak zwane last minute. No i można wykupić. W ogóle mamy, przez całe wakacje mamy mnóstwo tych turnusów, także każdego tygodnia coś się dzieje na każdym obiekcie, także tutaj jest z czego wybrać. Jeżeli chcemy wybrać półkolonie w sierpniu, a jesteśmy dzisiaj w lipcu, no to zawsze możemy wykupić te półkolonie w sierpniu, zobaczyć, na przykład w lipcu popuścić na jedną półkolonię, a w sierpniu puścić na inną dziecko, jeżeli się spodoba, a naprawdę gwarantuję, że atmosfera i instruktorzy i wychowawcy są naprawdę super i dzieci zawsze wychodzą na zadowolone.
0: Zapisy na półkolonie oczywiście na stronie Spartana, spółki Spartan, a ja jeszcze wrócę do tych glinianek. Jakbyśmy mieli opisać, jak one się zmieniły przez ten ostatni czas, bo prowadziłam dosłownie kilka dni temu rozmowę z osobą, która na gliniankach była 20 lat temu, może jakoś tak, i wspominała, że już po prostu nie wie, jak to miejsce wygląda. Oczywiście wspomnieliśmy tutaj mniej więcej. Ta osoba musi pojechać i sobie wyobrazić, ale właśnie, jak się te glinianki przez ostatnie lata zmieniły?
1: Przez ostatnie lata dosyć mocno się zmieniły. Staramy się wprowadzać przede wszystkim jak najwięcej aktywności dla naszych klientów. Staramy się również o to, aby ten obiekt stawał się nie tylko obiektem, który funkcjonuje w ciągu lata, tak? Czyli żeby on również rozszerzał swoją działalność na pozostałe miesiące, i takim właśnie krokiem, jednym z tych kroków, to było właśnie otwarcie tego łowiska. Również podjęcie współpracy ze Stawami Mielickimi, czyli dosyć poważnej takiego przedsięwzięcia, które promuje nasz obiekt, no i też nadaje rangę temu, co tam można złowić, temu, co tam można po prostu spotkać, tak, na tym obiekcie. Także to jest to. Z tych atrakcji, które się właśnie pojawiają, czyli to, co angażuje naszych klientów, czyli przede wszystkim właśnie ten wodny tor przeszkód, wróciło po 20 chyba latach, wróciła wypożyczania sprzętu wodnego, tak, czyli kajaki, rowerki, te nasze supy, tak. Do tego jest wake park dla osób, które już coś pływają, mogą również skorzystać z jazdy na desce, na takim wyciągu wodnym, tak? No i oprócz tego wprowadzamy takie aktywności również popołudniowe, czyli na przykład nocowanki. Nocowanki pod namiotem. Również można się zapisać w sezonie na takie, wziąć dziecko i niekoniecznie wyjeżdżać z Wrocławia pod namiot. Można przyjechać na glinianki od godziny, powiedzmy, tamtej 16, 17. Rozpocząć biwakowanie tam na miejscu, rozpalić ognisko, pobawić się z animatorami, także to jest super rzecz, o którą wzbogaciliśmy również w ostatnim czasie kąpielisko Glinianki. Teren został pięknie ogrodzony, teren został przygotowany pod plażowanie, także są zrobione strefy zarówno do grillowania, jak i do strefy do plażowania. Plaża jest uregulowana, brodzik, ze względu na to, że coraz więcej rodzin z dziećmi przychodzi, został powiększony specjalnie dla nich, wstawione dwie małe zjeżdżalnie dla dzieciaczków. Także ten obiekt rozwija się. Chcielibyśmy więcej, liczymy na więcej, gdyż cały czas w głowie mamy, żeby powstała tam wioska saunowa, która stworzy wtedy nam naprawdę obiekt całoroczny. Już to nie będzie obiekt sezonowy. Jeżeli powstanie ta wioska saunowa, będzie można tam również w okresie jesienno-zimowym przyjść, pomorsować. Pojawi się smażalnia ryb. No, takie plany mamy, myślimy o tym, chcielibyśmy, żeby tak to wyszło i dążymy do tego z roku na rok.
0: Zanim jednak zmiany całoroczne na wrocławskich gliniankach, no to korzystajcie z tych obiektów spółki Spartan w te gorące lato. A o bogatej ofercie, także tej półkolonijnej, opowiadał nam dziś rzecznik spółki Maciej Morko.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
4: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.